Estonia, Latvia.

nigdy. Zapamiętaj. Tak będzie lepiej dla mnie i dla ciebie. Wiesz, nasza wspólna droga.

0: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy w pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
0: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
0: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy. Jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
1: A co w regionie?
5: Mieszkańcy wsi Brzezińskie Holendry, Brzeźno oraz Głodno sprzeciwiają się planowanej modernizacji jednego z dużych przedsiębiorstw. Podczas rozprawy administracyjnej zorganizowanej niedawno przez wójt Krzymowa Danutę Mazur w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie lokalna społeczność wyraziła zdecydowany protest przeciwko takiej inwestycji. Lokalni mieszkańcy nieustannie skarżą się na intensywny hałas oraz przykry zapach generowany przez istniejący zakład. W trakcie spotkania przedstawiono procedurę wydawania decyzji środowiskowej i stanowiska instytucji. Negatywną opinię wyraził m.in. koński sanepid, wskazując na zbyt bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych. Władze spółki zapewniły natomiast, że wzniesienie nowej hali wraz ze sprowadzeniem nowoczesnych urządzeń ograniczy dotychczasowe uciążliwości. Zebrani nie dali jednak wiary deklaracjom inwestora, żądając natychmiastowej likwidacji problemów odoru oraz zapowiadając podjęcie kroków prawnych. Dodajmy, że z kolei w Koninie na przykre zapachy narzekają mieszkańcy północnych osiedli. W przypadku miasta zaplanowane zostały 3 spotkania, każde o godzinie 17, najbliższe dziś w osiedlowej świetlicy na Pątnowie, kolejne jutro w szkole na Łężynie, a następne w czwartek w podstawówce w Kosławicach. Konin będzie świętował 14. edycję Narodowego Dnia Sportu. W mieście zaplanowano aż 4 dni bezpłatnych zajęć, treningów i sportowych atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Wydarzenia odbędą się od 18 do 22 września w kilku lokalizacjach. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie trening z utytułowaną lekkoatletką i mistrzynią Sofią Ennaoui. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił w jiu-jitsu, MMA, pilatesie, nordic walking oraz samoobronie dla kobiet. W programie znalazły się także parkrun, turniej piłki siatkowej oraz rejsy po jeziorze Pątnowskim. Sportowe wydarzenia odbędą się m.in. na stadionie przy ulicy Popiełuszki, w dwóch prywatnych siłowniach, nad jeziorkiem Zatorze oraz nad jeziorem Pątnowskim. Organizatorzy zachęcają do udziału niezależnie od wieku i poziomu sportowego doświadczenia. Wystarczy chęć, wygodny strój i trochę energii. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, jednak na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program, terminy, miejsca i informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronach internetowych miasta Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże, dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać. Do tego w całej Polsce przelotne opady deszczu. Temperatura umiarkowana od 17 stopni do 20. Nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w górach w rejonie Karpat około 15.
1: Konin FM. Konin FM.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: A co w regionie?
5: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wraz z prezydentem miasta zapraszają na dzień otwarty na zajezdnię autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Impreza odbędzie się w sobotę, 19 września w godzinach od 11 do 16. Odsłoni ona przed zwiedzającymi techniczne zaplecze miejskiej komunikacji, które na co dzień nie jest dostępne dla pasażerów. Na miejsce chętnych dowiezie bezpłatny autobus wodorowy, którego pierwszy odjazd z dworca PKP zaplanowano na godzinę 10.55. Rozkład jazdy udostępniono na stronie internetowej MZK. Organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji dla najmłodszych, w tym park rozrywki, plac zabaw, animacje, strefę relaksu oraz spotkanie z alpakami. Zaplanowano też loterię z biletami do kina Helios, przejażdżki małym karsanem po starówce, stoiska z biżuterią czy pamiątkami oraz punkty gastronomiczne ze słodkimi i słonymi przekąskami. A teraz zaproszenie do udziału w ciekawym konkursie.
6: Już po raz szósty konkurs na największą wielkopolską pyrę i danie z pyry odbędzie się 10 października w sobotę w Sieroszewicach. Bardzo serdecznie zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Zapisy organizowane są przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
5: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. W kinie Oskar w Koninie odbędzie się kolejny seans z cyklu Wajda, rewizję prezentującego dorobek wybitnego polskiego reżysera z perspektywy współczesnego odbiorcy. Wydarzenie zaplanowano na 4 października o godzinie 20.30. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć film Bez znieczulenia z 1978 roku, będący poruszającym studium konformizmu, manipulacji oraz mechanizmów sprawowania władzy. Głównym bohaterem produkcji jest ceniony reporter, wzorowany na postaci Ryszarda Kapuścińskiego. Po powrocie z zagranicy wyjazdu mężczyzna niespodziewanie staje się celem nagonki, traci pozycję zawodową, odwraca się od niego środowisko, a żona wnosi o rozwód. W rolę postawionego w sytuacji bez wyjścia dziennikarza wcielił się Zbigniew Zapasiewicz. Dramat ukazuje bezwzględność totalitarnego systemu, ludzką zawiść oraz degradację wartości. Prezentowany obraz uznawany jest za proroczą i wciąż aktualną opowieść o uprzedmiotowieniu człowieka oraz kłamstwie, mimo upływu prawie 5 dekad od premiery.

0: FM.
1: Symbol miasta Kleczewa, stojąca przy rondzie duża maszyna górnicza, odzyskuje blask. Charakterystyczny eksponat, koparka wielonaczyniowa SCHRS 315, przechodzi właśnie gruntowną konserwację. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczenie powierzchni z rdzy i starej farby oraz malowanie, wymianę zardzewiałych elementów blacharskich, a także kontrolę konstrukcji nośnej. Środki na te prace pochodzą z budżetu gminy Kleczew. Całość ma zakończyć się 28 września. Dodajmy, że to dużo mniejsza maszyna od stojącej w tej samej gminie koparki Dolores.

0: Wielkopolskie Centrum Onkologii włącza się w ogólnopolską akcję Profilaktyka Podaj Dalej, zainicjowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczęto działania, których celem jest zachęcenie nas wszystkich do regularnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań oraz programów profilaktycznych. Bo o profilaktyce nie wystarczy tylko mówić. Najważniejsze jest działanie, sprawdzenie swojego stanu zdrowia, wykonanie odpowiednich badań i reagowanie, zanim pojawią się pierwsze objawy, podkreślają poznańscy lekarze. W ramach akcji promowane są m.in. program Moje Zdrowie, aplikacja Moje IKP, mammografia, testy i szczepienia HPV, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia oraz różne szczepienia ochronne. Warto zacząć od siebie, ale warto też przypomnieć o badaniach komuś bliskiemu. Czasami jedna rozmowa albo przesłanie dalej informacji wystarczy, żeby ktoś w końcu umówił odkładane od dawna badanie. Jak wiemy, w Konińskim Centrum Kultury dobiega końca wymiana wykładziny i foteli. Niestety przez przedłużający się remont przesunięto termin wystawy kotów. Zapraszamy więc w najbliższą niedzielę. To już nie pierwszy raz, gdy odbędzie się takie wydarzenie z udziałem mruczących czworonogów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 20 września w godzinach 12-16 w holu KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać koty, które czekają na nowe, bezpieczne domy. Na wystawie pojawią się zwierzaki o różnych charakterach, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Niektóre są nieśmiałe i spokojne, inne ciekawskie i pełne energii. Każdy z nich ma swoją historię i zasługuje na odpowiedzialną opiekę oraz własny, kochający dom. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do poznania podopiecznych schroniska, ale także do rozmowy z ich opiekunami i dowiedzenia się więcej o adopcji. Być może właśnie podczas wystawy ktoś znajdzie swojego przyszłego kociego przyjaciela. Organizatorem wystawy jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Od tygodnia w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 miliony 467 tysięcy, a w niedzielę ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach nr 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KBO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Teatr w Dobrej zaprasza na spektakl muzyczny pod tytułem Ciechowski w lustrze. Przedstawienie odbędzie się 19 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników twórczości Grzegorza Ciechowskiego oraz sztuki scenicznej. Wstęp na widowisko jest bezpłatny. Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Adam Mortas, który również wystąpi na scenie u boku Rosalii Rusak. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Rafał Rybak, natomiast za przygotowanie układów tanecznych odpowiada choreograf Krystian Łysoń. Spektakl stanowi wyjątkową okazję do przypomnienia dorobku ikony polskiej muzyki w scenicznej aranżacji. Mieszkańcy, osoby pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim w wieku od 50 do 74 lat mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego. Oferta skierowana jest do osób, których nie zdiagnozowano i nie leczono wcześniej nowotworów złośliwych jelita grubego ani odbytnicy. Akcję na terenie Wielkopolski realizuje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania. Warunkiem udziału w badaniu na obecność krwi utajonej w kale jest obecność na spotkaniu edukacyjnym. Prelekcja odbędzie się 15 października o godzinie 15 w Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim przy ulicy Głównej. Próbki materiału do badań będą przyjmowane w tym samym miejscu 22 października w godzinach od 13 do 16. Ogłoszono nabór na zajęcia łączące elementy tańca latynoamerykańskiego i baletu dla dzieci w Kazimierzu Biskupim. Treningi ruszą 23 września i będą odbywać się w budynku GOKU. Zapisy do grup rekreacyjnych prowadzone są wyłącznie przez internet na stronie organizatora, przy czym dołączyć można w dowolnym momencie. Przygotowano dwie grupy wiekowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 7 do 12. Zainteresowani mogą skorzystać z pierwszych zajęć próbnych bez zobowiązań. Dla najmłodszych uczestników przygotowano również pakiety startowe z upominkami i aplikacją, a także dyplomy i medale.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 1. A co w regionie?
1: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. O bezpłatne wsparcie można ubiegać się dla dzieci w wieku od 2 do 16 lat ze stosownym orzeczeniem, a także dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem inicjatywy jest ułatwienie codziennego funkcjonowania oraz udziału w życiu społecznym. Asystenci pomogą uczestnikom w prostych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza domem oraz komunikacji z otoczeniem. Ostateczna lista zakwalifikowanych osób powstanie po przyznaniu gminie funduszy przez wojewodę. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle, jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętle według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. Spektakl opowiada o życiu w depresji i nałogu alkoholowym.
2: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez met. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
1: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury. Fundacja Barwy Kultury i Konińskie Centrum Kultury zapraszają na wyjątkowy koncert Dzieci Mężczyźni, zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 19. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej usłyszy najsłynniejsze utwory z repertuaru charyzmatycznej wokalistki w zupełnie nowych aranżacjach. Muzycznym występom będą towarzyszyć wspomnienia oraz opowieści przybliżające postać artystki. Na scenie zaprezentują się znani i cenieni wykonawcy, m.in. Danuta Błażejczyk, Beata Molak, Weronika Ewa Radniecka, Laura Bączkiewicz, Maja Bartczak oraz Mariusz Urbaniak. Obok nich wystąpią również młodzi wokaliści ze studia piosenki estradowej Hit. Widowisko jest kolejną odsłoną cyklu upamiętniającego wybitne postacie polskiej estrady, którego celem jest łączenie pokoleń wokół kultowego dorobku muzycznego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, które są dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do wspólnego świętowania.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki, na celowniku także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów. Grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
2: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
3: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy, w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
2: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
1: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
4: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków nabytkowycznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
1: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
5: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
1: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duński egipskiej reżyserki Mai El-Touki Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
6: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
0: Konin FM. Pogoda.
7: I przyszedł nam dość mokry, deszczowy tydzień. Możliwe, że przez od dzisiaj każdy kolejny dzień będzie coś tam nam z nieba kropiło. 18 stopni spodziewajmy się dzisiaj w Koninie, jutro 20 kresek w naszym mieście, ale i tak będzie. Możliwe, że coś przelotnie z nieba poleci. 13-14 stopni to temperatura w Wielkopolsce w tym momencie. Od 5 do 10 km na godzinę prędkość wiatru i ciśnienie 1019 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry w poniedziałek, po 7, czyli no w sumie mógłbym teraz, ale to może za chwilę wyjaśnię. Zawirowania związane z remontem wieży widokowej na Złotej Górze oraz zaproszę na jeden seans, podczas którego będzie można obejrzeć aż 7 filmów. Takie rzeczy tylko w kinie kameralnym przy ulicy Okulnej w Koninie.

jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale i tak nie ma pewności, czy na przyszłoroczne lato uda się ponownie otworzyć jedną z atrakcji powiatu konińskiego. Remont wieży widokowej na Złotej Górze w gminie Krzymów napotkał bowiem kolejne problemy. Przypomnijmy, że obiekt jest zamknięty dla zwiedzających od marca 2025 roku. Wcześniejsza ekspertyza wykazała obecność grzybów i szkodników na drewnianych elementach konstrukcji, dlatego konieczne stały się prace remontowe.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl / franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Mamy dzisiaj 14 dzień września. Imieniny obchodzą Bernard, a także Roxana. Czyli co? Wszystkiego dobrego. W kalendarzu ponadto dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ajej, tego chyba nie trzeba komentować, prawda? Każdy doświadczył.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co działo się 14 września w historii? Proszę. W 1814 roku Francis Scott Key napisał tekst pieśni Gwieździsty Sztandar, która później została hymnem narodowym Stanów Zjednoczonych. W 1922 roku w Poznaniu założono Wielkopolski Klub Bokserski, a w 1939 podczas kampanii wrześniowej Wehrmacht zajął Gdynię, Włocławek oraz Konin. Dla naszego miasta był to początek ponad 5 lat niemieckiej okupacji. W 2001 roku premierę miał film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, jedna z największych polskich produkcji filmowych tamtego okresu.
2: Konin FM. Konin FM.

FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
6: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktu, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
5: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander

0: 6-3, 7-6, 5-7 i 6. Do dwóch to drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy dwa. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz piąty z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale w Berlinie pokonały francuski 97-79, wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie cykl Środy z Kinem Niezależnym. Najbliższe spotkanie 30 września o 18 w Kinie Kameralnym przy ulicy Okulnej. A widzowie zobaczą zestaw krótkometrażowych produkcji, które wcześniej zakwalifikowały się do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych. Na ekranie zaprezentowany zostanie m.in. dokument W pół do drugiej o relacji opiekuna z psem, relacja z obserwacji natury w filmie Pole widzenia oraz historia kolejarki i jej dawnej miłości w obrazie Przeciągi. Widzowie obejrzą też obyczajowy dokument Tyle lat, pokazujący wieloletnie małżeństwo w trakcie zakupu kanapy, animowaną satyrę społeczną Innego końca nie będzie, historię pary na terapii, fabule Egzamin oraz wielopokoleniowy dokument eksperymentalny Przedniknąć.
1: Konin FM.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Reklama. Atlantis.

0: Jeżeli chodzi o planowane wyłączenia prądu, to od 8 do 15 bez energii będzie część Kazimierza Biskupiego przy ulicy Kraszewskiego. Z kolei od 9 do 18 prądu nie będzie w Patrzykowie. A co będzie? Za chwilę będzie godzina 8.
1: Tunin FM. Reklama.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki, przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
5: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie.
1: Wiadomości Konin FM.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
11: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
10: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
12: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
10: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły Warmińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
13: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
10: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
1: Konin FM. Pogoda.
0: To będzie mokry tydzień. Od dzisiaj począwszy kolejne wszystkie prawie że dni będą takie, że niestety możemy spodziewać się opadów, przynajmniej w te dni robocze, które nas czekają. Dzisiaj około 18 stopni w Koninie, jutro będzie 20 kresek w naszym mieście, a w tej chwili mamy 14 stopni w Wielkopolsce, wiatr 6 km na godzinę w porywach 11 i bez zmiany ciśnienie 1019 hektopaskali. Barometry pokazują teraz.
14: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w poniedziałek po godzinie 8. Już za chwilę o uciążliwych zapachach w Koninie. Dzisiaj pierwsze z trzech spotkań z udziałem mieszkańców, a następnie apel konińskich lekarzy, byśmy nie przeginali z jesiennymi witaminami z apteki. Później o dniach sportu w Koninie będzie mnóstwo darmowych atrakcji, a przed godziną 9 zaproszę natomiast do parku Yellowstone, a tak naprawdę dookoła, ale jest tam ekstra wystawa dla dzieci.
1: Konin FM.

0: Mieszkańcy konieckich osiedli Łężyn, Pątnów oraz Gosławice omówią problem uciążliwych zapachów z przedstawicielami miejskich władz. W rozmowach wezmą udział zastępca prezydenta miasta Paweł Adamów oraz pracownik Wydziału Ochrony Środowiska. Wydarzenia będą okazją do przedstawienia dotychczasowych kroków podjętych przez magistrat, zgłoszenia uwag oraz wspólnego poszukiwania sposobu na rozwiązanie problemu odoru. Pierwsze zebranie zaplanowano dziś na 17 w świetlicy osiedlowej w Pątnowie. Kolejne odbędzie się jutro w Szkole Podstawowej nr 11 w Łężynie, ostatnie w czwartek w Podstawówce nr 10 w Gosławicach.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania, a stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy też ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze.
1: Konin FM.

0: Kwaśniaka skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8 kolejki spotkań. Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7 miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6 Mateusza Kołodziejskiego w skoku z wyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
3: Chciałem po prostu tutaj powtórkę z tej Brukseli, chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
2: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
4: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczyłam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
2: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwa Świata Ultimate to nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Ma się odbywać co 2 lata, a zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas trzykrotnie w klasyfikacji generalnej Vuelty plasował się na drugim miejscu.
5: Konin FM.
1: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: Konin będzie świętował 14. edycję Narodowego Dnia Sportu. W mieście zaplanowano aż 4 dni bezpłatnych zajęć, treningów i sportowych atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Wydarzenia odbędą się od 18 do 22 września w kilku lokalizacjach. A jednym z najważniejszych punktów programu będzie trening z utytułowaną lekkoatletką i mistrzynią Sofią Noich. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił w jiu-jitsu, MMA, pilatesie, nordic walking oraz samoobronie dla kobiet. W programie znalazły się także parkrun, turniej piłki siatkowej oraz rejsy po Jeziorze Pątnowskim, a szczegóły programu, terminy, miejsca, informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronach internetowych miasta Konin.
1: Konin FM. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
4: Konin FM.

0: Filia dla dzieci biblioteki w Kole zaprasza do końca września na wystawę Którędy do Yellowstone. To niezwykły album łączący komiksową opowieść z wiedzą przyrodniczą. Ekspozycja powstała na podstawie książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich Którędy do Yellowstone. Dzika podróż po parkach narodowych, która jest lekturą szkolną dla uczniów klas 1-3. Wystawa składa się z 15 plansz, na których przedstawiono ciekawostki dotyczące różnych ekosystemów i parków narodowych. Można dowiedzieć się m.in. jak wilki wpływają na ekosystem Parku Narodowego Yellowstone, poznać zjawiska związane z dniem i nocą na biegunie oraz warunki życia na pustyni Namib. Nie zabrakło także informacji o amazońskich mrówkach, grzybiarkach oraz historii i przyrodzie Puszczy Białowieskiej. Wystawę mogą Państwo oglądać w czytelni Kolskiej Biblioteki na pierwszym piętrze przy ulicy Kolejowej 19.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
7: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
9: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
7: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
9: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
7: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy. kwotowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
8: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
10: Jest drogo. Tym bardziej paliwo po 9 prawie złotych. Katastrofa. Ceny jak we Francji.
7: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
11: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
7: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
12: Konin FM. Pogoda.
13: Mokry tydzień od dzisiaj. Możliwe, że przez każdy kolejny dzień roboczego tygodnia będzie niestety padało w naszej okolicy. Teraz mamy około 14-15 stopni w Wielkopolsce. Od 5 do 11 km na godzinę to prędkość wiatru i ciśnienie poszło minimalnie w górę. 1020 hektopaskali w tej chwili wynosi. A jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 18 stopni. Jutro będzie cieplej, nawet 20 kresek w naszym mieście pięknym.
14: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
15: Witam w poniedziałek po 9 o rozbudowie skateparku w Turku. Potem zaproszę do udziału w przeglądzie twórczości o Złotą Sztalugę. Artyści z całej Wielkopolski Wschodniej są mile widziani. Następnie o charytatywnych biegach w gminie Rychwał, a na koniec zaproszę na wystawę, na której będzie można zobaczyć prawdziwe skarby ukryte niegdyś w okolicach Konina.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku organizuje konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy lokalnego skateparku. Obiekt ma zostać powiększony o nową sekcję typu bowl. Do 23 września wszyscy chętni mogą wypełnić krótką ankietę internetową, a celem badania jest poznanie potrzeb, sugestii oraz uwag obecnych i przyszłych użytkowników skateparku. Zebrane opinie posłużą do zaprojektowania nowej przestrzeni tak, aby była ona w pełni funkcjonalna, bezpieczna i dopasowana do oczekiwań osób z niej korzystających. Link do formularza konsultacyjnego udostępniono na stronach internetowych miasta Turku.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o złotą sztalugę. Prace będzie można dostarczać od 12 października do 4 listopada. Uczestnicy mogą zgłosić od 3 do 5 własnych dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub technik mieszanych. Konkurs skierowany jest do twórców z wyjątkiem studentów i absolwentów akademii oraz wyższych szkół nauk plastycznych. Prace należy dostarczać do Domu Kultury Oskarta. Przed ich przekazaniem trzeba zarejestrować się na stronie strefazajęć.pl. Do zdobycia, proszę Państwa, jest Grand Prix w wysokości 2000, a wernisaż odbędzie się 4 grudnia.
1: Konin FM. Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
2: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
1: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji. Stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
3: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować na pewno te fazy przejściowe.
1: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
4: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
1: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest druga w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał rajd Chile 12. rundę samochodowych mistrzostw świata WRC. To jego druga wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.

0: Chinach odbędzie się piąta jubileuszowa edycja charytatywnego biegu, którego celem jest zbiórka funduszy na dalsze leczenie lęki. Wydarzenie zaplanowano na 27 dzień września, a jego start wyznaczono na godzinę 11. Uczestnicy sportowej inicjatywy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 km, a wybór tempa oraz sposobu pokonania dystansu jest dowolny. Do zakończenia biegu na miejscu zaplanowano licytacje charytatywne, a dla startujących przygotowano medale, nagrody, ciepłe posiłki i inne niespodzianki. Wciąż jeszcze można się zapisać.
1: Konin FM.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
7: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: Poranek w RMFFM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: W Muzeum Okręgowym w Koninie otwiera się nowa wystawa pod tytułem Skarby regionu konińskiego. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od piątku 18 września do godziny 15. Wydarzenie prezentuje wartościowe depozyty ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego, pochodzące z okresu od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż po lata II wojny światowej. Głównym impulsem do zorganizowania wystawy stało się niedawne odnalezienie wczesnośredniowiecznego skarbu srebra w miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków. Znalezisko to po raz pierwszy pokazane zostanie publiczności. Zapraszam zatem od najbliższego piątku do Konińskiego Muzeum. Zapraszam również na spotkanie z Olafem Kaszyńskim. To już za chwileczkę.

0: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie, kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
2: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
3: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
2: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
0: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego, wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
0: Ochłodzi się trochę przed weekendem, październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
1: A co w regionie?
5: W kinie Oskard w Koninie odbędzie się kolejny seans z cyklu Wajda – Rewizje, prezentującego dorobek wybitnego polskiego reżysera z perspektywy współczesnego odbiorcy. Wydarzenie zaplanowano na 4 października o godzinie 20.30. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć film Bez znieczulenia z 1978 roku, będący poruszającym studium konformizmu, manipulacji oraz mechanizmów sprawowania władzy. Głównym bohaterem produkcji jest ceniony reporter, wzorowany na postaci Ryszarda Kapuścińskiego. Po powrocie z zagranicznego wyjazdu mężczyzna niespodziewanie staje się celem nagonki, traci pozycję zawodową, odwraca się od niego środowisko, a żona wnosi o rozwód. W rolę postawionego w sytuacji bez wyjścia dziennikarza wcielił się Zbigniew Zapasiewicz. Dramat ukazuje bezwzględność totalitarnego systemu, ludzką zawiść oraz degradację wartości. Prezentowany obraz uznawany jest za proroczą i wciąż aktualną opowieść o uprzedmiotowieniu człowieka oraz kłamstwie, mimo upływu prawie 5 dekad od premiery.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj mocno zachmurzone południe Polski, tutaj najwięcej opadów. W centrum trochę ładniej, więcej słońca, a na północy najwięcej przejaśnień. Temperatura jak na wrzesień, niczego sobie, około 20 stopni. Wiatr słaby, a ciśnienie w normie, nawet trochę powyżej 1020 hektopaskali.

0: Jak tam po weekendzie? Wypoczęci, wyspani, gotowi do działania? Mam nadzieję, że tak, tym bardziej, że z większością z was właśnie spotykamy się w pracy. To jest Konin FM na 104.1, 14 września, w poniedziałek właśnie po 10. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, po drugiej stronie mam nadzieję także Roxana i Bernard, bo wy dzisiaj obchodzicie swoje imieniny i dla was najlepsze życzenia. To także dzień walki z wypaleniem zawodowym, które właściwie chyba każdego w jakiś sposób dosięga. Nawet mnie od czasu do czasu po prostu się zwyczajnie nie chce, ale przychodzą potem takie dni, kiedy chce się jak nigdy w życiu. Także z tym wypaleniem jakoś próbujmy walczyć. Na przykład chociażby starać się łamać rutynę, a może zmieniać stanowisko w ramach jednej firmy, czy w ogóle firmy zmieniać. Tak też mówią, że co jakiś czas właśnie dla naszego zdrowia jest to korzystne. Także tak to wygląda, dzień walki z wypaleniem zawodowym, a my w tej godzinie będziemy zaglądać, no właśnie, między innymi do Filipa Heizera. A wy pamiętajcie, że w kalendarzu jeszcze cały czas mamy lato.
1: Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Filip Heiser szykuje się do ślubu, a do wielkiego dnia zostało już niespełna 3 tygodnie. Prezenter pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z przymiarki garnituru. Widać go w ciemnym, prążkowanym garniturze, choć nie wiadomo jeszcze, czy właśnie ten strój będzie jego ostatecznym wyborem. Uwagę przyciągnęło jednak coś zupełnie innego. Za etui telefonu Heiser trzyma zdjęcie papieża Jana Pawła II. Jak podkreśla, wiara miała mu pomóc w najtrudniejszych momentach, a sam ślub przed Bogiem ma dla niego szczególne znaczenie. Ceremonia ma odbyć się pod koniec września w jednym z krakowskich kościołów. No cóż, przygotowania trwają, garnitur jest, a teraz pozostaje już tylko liczyć dni do tego wyjątkowego momentu.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowie i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: lekka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od

0: godzinę 10:55. Rozkład jazdy udostępniono na stronie internetowej MZK. Organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji dla najmłodszych, w tym park rozrywki, plac zabaw, animacje, strefę relaksu oraz spotkanie z alpakami. Zaplanowano też loterię z biletami do kina Helios, przejażdżki małym karsanem po starówce, stoiska z biżuterią czy pamiątkami oraz punkty gastronomiczne ze słodkimi i słonymi przekąskami. A teraz zaproszenie do udziału w ciekawym konkursie.
1: Już po raz szósty konkurs na największą wielkopolską pyrę i danie z pyry odbędzie się 10 października w sobotę w Sieroszewicach. Bardzo serdecznie zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Zapisy organizowane są przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
0: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Symbol miasta Kleczewa, stojąca przy rondzie duża maszyna górnicza, odzyskuje blask. Charakterystyczny eksponat, koparka wielonaczyniowa SCHRS-315, przechodzi właśnie gruntowną konserwację. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczenie powierzchni z rdzy i starej farby oraz malowanie, wymianę zardzewiałych elementów blacharskich, a także kontrolę konstrukcji nośnej. Środki na te prace pochodzą z budżetu gminy Kleczew. Całość ma zakończyć się 28 września. Dodajmy, że to dużo mniejsza maszyna od stojącej w tej samej gminie koparki Dolores. Wielkopolskie Centrum Onkologii włącza się w ogólnopolską akcję Profilaktyka Podaj Dalej, zainicjowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczęto działania, których celem jest zachęcenie nas wszystkich do regularnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań oraz programów profilaktycznych. Bo o profilaktyce nie wystarczy tylko mówić. Najważniejsze jest działanie, sprawdzenie swojego stanu zdrowia, wykonanie odpowiednich badań i reagowanie, zanim pojawią się pierwsze objawy, podkreślają poznańscy lekarze. W ramach akcji promowane są m.in. program Moje Zdrowie, aplikacja Moje IKP, mammografia, testy i szczepienia HPV, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia oraz różne szczepienia ochronne. Warto zacząć od siebie, ale warto też przypomnieć o badaniach komuś bliskiemu. Czasami jedna rozmowa albo przesłanie dalej informacji wystarczy, żeby ktoś w końcu umówił odkładane od dawna badanie. Na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędą się powtórne pokazy tanecznego widowiska pod tytułem Wyspa, stworzonego przez zespół Top Dance. Spektakl zaplanowano na 22 i 23 października o godzinach 9 i 11 oraz na 24 października o 18. Przedstawienie opowiada historię dwóch sióstr żyjących na odległej wyspie, których spokój zakłóca przybycie nieznajomego rozbitka. Opowieść o empatii i sile miłości została przedstawiona za pomocą muzyki afrykańskiej, hawajskiej, brazylijskiej oraz kolumbijskiej, a także wielobarwnych układów tanecznych inspirowanych kulturą Ameryki Łacińskiej i twórczością Walta Disneya. Na scenie zatańczą wszystkie grupy wiekowe formacji Top Dance. Głównym producentem widowiska jest Konińskie Centrum Kultury. Bilety w cenie 25 zł są dostępne na stronie internetowej oraz w kasie placówki. Wejściówki na poranne seanse można kupić wyłącznie stacjonarnie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Kolin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie i jest już kolejny krok w sprawie nieużywanych bramek na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji i ich rozbiórkę. Zniknąć mają bramki w Żdżarach, Kole i Dąbiu. Zarówno te znajdujące się na głównej trasie, jak i na węzłach. Prace obejmą także przywrócenie drogi do standardów odpowiednich dla tej klasy oraz zmiany w organizacji ruchu. Wykonawcą została firma Strabag, która będzie miała na realizację zadania 12 miesięcy. Wartość kontraktu to niemal 10 milionów złotych. Celem jest uporządkowanie infrastruktury i dostosowanie autostrady do warunków po zniesieniu manualnego poboru opłat dla pojazdów lekkich. Kierowcom ma być po prostu łatwiej i czytelniej i oby właśnie tak wyglądała ta zmiana w praktyce.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy! Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki, przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
4: Reklama. Kolin FM.
6: Kolin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
2: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
3: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
2: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzału w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
0: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
4: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
5: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
6: Nie wykluczamy różnych możliwości.
7: Wypowiem się w poniedziałek.
4: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
0: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
8: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
9: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie. Wyśmienite.
0: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
1: A co w regionie?
10: Jak wiemy, w Konińskim Centrum Kultury dobiega końca wymiana wykładziny i foteli. Niestety przez przedłużający się remont przesunięto termin wystawy kotów. Zapraszamy więc w najbliższą niedzielę. To już nie pierwszy raz, gdy odbędzie się takie wydarzenie z udziałem mruczących czworonogów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 20 września w godzinach 12-16 w holu KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać koty, które czekają na nowe, bezpieczne domy. Na wystawie pojawią się zwierzaki o różnych charakterach, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Niektóre są nieśmiałe i spokojne, inne ciekawskie i pełne energii. Każdy z nich ma swoją historię i zasługuje na odpowiedzialną opiekę oraz własny, kochający dom. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do poznania podopiecznych schroniska, ale także do rozmowy z ich opiekunami i dowiedzenia się więcej o adopcji. Być może właśnie podczas wystawy ktoś znajdzie swojego przyszłego kociego przyjaciela. Organizatorem wystawy jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na północy Polski dzisiaj ładniejsza pogoda, na południu zachmurzenie całkowite, a w centrum trochę chmur i trochę słońca. W całej Polsce może padać. Z reguły to będą przelotne opady, czasem intensywne. Wiatr słaby, a ciśnienie trochę powyżej normy, 1020 hektopaskali.

0: Poniedziałki jakoś musimy przeżyć. Mam nadzieję, że ten zaliczycie do udanych. A przynajmniej my się o to bardzo postaramy. Witam Was po 11 w kolejnej godzinie z Colin FM na 104.1. I tak jak już mówiłem w poprzedniej godzinie, przypominam, że cały czas mamy lato, także jeszcze cały czas w tym letnim klimacie, mam nadzieję, się obracacie. Tym bardziej, że jeszcze wcale tak zimno nie ma być w kolejnych dniach. Jutro nawet 22-23 stopnie. Mam nadzieję, że także i ta wiadomość się nie zmieni. Dziś świętuje z nami Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Dla Was najlepszego od całej redakcji Colin FM. I mamy także Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, o którym dziś już trochę mówiłem. A samo pojęcie wypalenia zawodowego pojawiło się w amerykańskiej literaturze w połowie lat 70. Także to wypalenie jest z nami już od ponad 50 lat. Dzisiaj także jedno przysłowie. Na podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża. No właśnie, mówiłem o lecie, ale o jesieni też nie zapominajmy. Szczególnie jeśli chodzi o sezon gryp i przeziębień. Także pomyślcie o tym, jak zabezpieczyć się przed takimi niechcianymi sytuacjami. A my w tej godzinie jeszcze zaprosimy Was na ciekawe wydarzenie, które już jutro w Kaliszu.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
10: Reklama. Konin FM.
11: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. O bezpłatne wsparcie można ubiegać się dla dzieci w wieku od 2 do 16 lat ze stosownym orzeczeniem, a także dla dorosłych osób ze znacznym

0: depresji i nałogu alkoholowym.
1: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
0: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury. Fundacja Barwy Kultury i Konińskie Centrum Kultury zapraszają na wyjątkowy koncert, gdzie ci mężczyźni, zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 19. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej usłyszy najsłynniejsze utwory z repertuaru charyzmatycznej wokalistki w zupełnie nowych aranżacjach. Muzycznym występom będą towarzyszyć wspomnienia oraz opowieści przybliżające postać artystki. Na scenie zaprezentują się znani i cenieni wykonawcy, m.in. Danuta Błażejczyk, Beata Molak, Weronika Ewa Radniecka, Laura Bączkiewicz, Maja Bartczak oraz Mariusz Urbaniak. Obok nich wystąpią również młodzi wokaliści ze studia piosenki estradowej Hit. Widowisko jest kolejną odsłoną cyklu upamiętniającego wybitne postacie polskiej estrady, którego celem jest łączenie pokoleń wokół kultowego dorobku muzycznego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, które są dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do wspólnego świętowania. Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku opublikowała wyjaśnienie w sprawie zasad dysponowania sił i środków do wypadków drogowych. Wpis powstał w odpowiedzi na wątpliwości internautów dotyczące zdarzenia w miejscowości Kramsk-Łazy. Strażacy podkreślają, że o przyjeździe kilku zastępów na miejsce akcji nie decyduje przesada, lecz konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia poszkodowanych w warunkach braku pełnej informacji o skali zagrożenia. Zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 bywają niedokładne z powodu stresu świadków, a czas dojazdu ratowników zależy od korków, pogody czy awarii sprzętu. Jednostki OSP różnią się wyposażeniem. Nie każda posiada na stanie urządzenia hydrauliczne czy defibrylator AED. Dodatkowo w danej chwili w danej remizie może brakować pełnej obsady druhów. Z tego powodu do poważniejszych kolizji wzywane są także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego z jednostki w Koninie, co pozwala zagwarantować zapas sił i niezbędny sprzęt na miejsce zdarzenia.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Miłośnicy książek, sztuki i historii mogą już zaznaczyć w kalendarzu 15 września. Tego dnia o 12 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62 w Kaliszu odbędzie się wydarzenie pod hasłem Przyszłość znaku książki – Ex Libris – Dziedzictwo zagrożone. To jest Konin FM na 104.1, a w programie znalazło się seminarium poświęcone historii, znaczeniu i współczesności Ex Librisu, czyli znakowi książki. Będzie też uroczyste wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu na Ex Libris Jana Ptaszyna Wróblewskiego, prezentacja prac i katalogu oraz wernisaże dwóch wystaw. Wydarzenie wpisuje się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa i Roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Kaliszu. To ciekawa okazja, żeby spojrzeć na książkę nie tylko jako na źródło wiedzy, ale też na kawałek naszego artystycznego dziedzictwa.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
7: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
6: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
9: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
10: W niedziele handlowe również.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Reklama.
13: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem 3 mecze i 3 zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
3: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
0: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
4: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
5: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
0: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19, no ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
6: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
7: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy, jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
6: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
0: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18.
1: A co w regionie?
8: Konin będzie świętował 14. edycję Narodowego Dnia Sportu. W mieście zaplanowano aż 4 dni bezpłatnych zajęć, treningów i sportowych atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Wydarzenia odbędą się od 18 do 22 września w kilku lokalizacjach. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie trening z utytułowaną lekkoatletką i mistrzynią Sofią Ennaoui. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił w jiu-jitsu, MMA, pilatesie, nordic walking oraz samoobronie dla kobiet. W programie znalazły się także parkrun, turniej piłki siatkowej oraz rejsy po jeziorze Pątnowskim. Sportowe wydarzenia odbędą się m.in. na stadionie przy ulicy Popiełuszki, w 2 prywatnych siłowniach, nad jeziorkiem Zatorze oraz nad jeziorem Pątnowskim. Organizatorzy zachęcają do udziału niezależnie od wieku i poziomu sportowego doświadczenia. Wystarczy chęć, wygodny strój i trochę energii. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Płatne, jednak na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program, terminy, miejsca i informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronach internetowych miasta Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno, miejscami deszczowo, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na zachodzie, maksymalnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Karpat, miejscami tylko 15.

0: FM.
1: Zaczynamy drugą połowę poniedziałku i po 12 przechodzimy do kolejnych wiadomości z naszego regionu, z naszego województwa. Jest już kolejny krok w kierunku wygodniejszego podróżowania po Wielkopolsce, właśnie o czym mówimy na antenie Konin FM. W Gnieźnie niedawno zaprezentowano ofertę Wielkopolski Plus, która łączy transport autobusowy i kolejowy w ramach jednego systemu taryfowego. Najważniejsza zmiana oznacza to, że będzie to jedna transakcja, jeden bilet i możliwość korzystania zarówno z autobusu, jak i pociągu. Pasażer może więc dojechać autobusem na dworzec w Gnieźnie, a później bez dodatkowych formalności przesiąść się do kolei wielkopolskich, m.in. w kierunku Poznania. Korzystają również przewoźnicy, którzy operują na liniach międzygminnych, także nie mówimy tu tylko o liniach miejskich, co jest też bardzo ważną informacją. Oferta obejmuje właśnie połączenia z okolicznymi gminami, m.in. Powidzem, a także przewidziano 10% zniżkę. Do systemu chce dołączyć także Czerniejewo. Czyli mniej kombinowania z biletami, łatwiejsze przesiadki i większy wybór. My trzymamy kciuki, żeby takich połączeń i takich rozwiązań było w regionie coraz więcej.
2: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Mieszkańcy wsi Brzezińskie Holendry, Brzeźno oraz Głodno sprzeciwiają się planowanej modernizacji jednego z dużych przedsiębiorstw. Podczas rozprawy administracyjnej zorganizowanej niedawno przez wójt Krzymowa Danutę Mazur w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie lokalna społeczność wyraziła zdecydowany protest przeciwko takiej inwestycji. Lokalni mieszkańcy nieustannie skarżą się na intensywny hałas oraz przykry zapach generowany przez istniejący zakład. W trakcie spotkania przedstawiono procedurę wydawania decyzji środowiskowej i stanowiska instytucji. Negatywną opinię wyraził m.in. koniński sanepid, wskazując na zbyt bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych. Władze spółki zapewniły natomiast, że wzniesienie nowej hali wraz ze sprowadzeniem nowoczesnych urządzeń ograniczy dotychczasowe uciążliwości. Zebrani nie dali jednak wiary deklaracjom inwestora, żądając natychmiastowej likwidacji problemów odoru oraz zapowiadając podjęcie kroków prawnych. Dodajmy, że z kolei w Koninie na przykre zapachy narzekają mieszkańcy północnych osiedli. W przypadku miasta zaplanowane zostały 3 spotkania, każde o godzinie 17, najbliższe dziś w osiedlowej świetlicy na Pątnowie, kolejne jutro w szkole na Łężynie, a następne w czwartek w podstawówce w Gosławicach. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie cykl Środy z kinem.

0: Widzowie obejrzą też obyczajowy dokument Tyle lat, pokazujący wieloletnie małżeństwo w trakcie zakupu kanapy, animowaną satyrę społeczną Innego końca nie będzie, historię pary na terapii w fabule Egzamin oraz wielopokoleniowy dokument eksperymentalny Przedniknąć. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłosiło wyniki konkursu o dotacje w ramach jesiennych minigrantów. Zgodnie z decyzją komisji tegorocznymi laureatami projektu zostali Marta Kluba za projekt Roślinne Jam Session – Warsztaty dźwiękowe z roślinami, Fundacja Teatr Dźwięku za projekt Stwórz z nami słuchowisko, a także Julia Kożuszek-Borsuk, Perły kabaretu Mariana Hemara. Otwarty koncert retro z udziałem publiczności, poprzedzony warsztatami piosenki. Tymczasem ruszył nabór na bezpłatne, indywidualne warsztaty wokalne i logopedyczne skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Konina i powiatu powyżej 6 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie. Organizatorzy przygotowali łącznie 20 miejsc dla uczestników. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnych spotkań z instruktorem, ukierunkowanych na pracę nad głosem, emisją, artykulacją, dykcją oraz opanowaniem prawidłowego oddechu. Spotkania mają na celu ułatwienie wyrażania emocji poprzez śpiew, wzmocnienie pewności siebie oraz poprawę swobody codziennej komunikacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 września przez Fundację Barwy Kultury z Konina.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Dawid FM.
1: Jeśli lubicie kameralne koncerty i polską muzykę, warto zajrzeć 22 września do Domu Zemełki w Koninie. A wy Konin FM właśnie słuchacie. O 18 tego dnia wystąpi Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Duet powstał w 2014 roku i ma na swoim koncie blisko 200 nagród zdobytych na konkursach w Polsce i za granicą. Tym razem muzycy zaprezentują repertuar na dwoje skrzypiec, m.in. duety na tematy ludowe, Grażyny Bacewicz, Fantazję Polską, Romualda Twardowskiego oraz Jonglero Eweliny Nowickiej. Mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłem. Będzie więc muzyczna podróż od inspiracji polskim folklorem, aż po współczesne brzmienia. Co ważne, wstęp jest bezpłatny, ale trzeba odebrać zaproszenie w Domu Zemełki między 9 a 15. A warto, bo dwa skrzypce potrafią stworzyć naprawdę niezwykły dialog.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Reklama.
5: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
7: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
5: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mądrowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
8: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
5: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
4: A co w regionie?
9: Jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale i tak nie ma pewności, czy na przyszłoroczne lato uda się ponownie otworzyć jedną z atrakcji powiatu konińskiego. Remont wieży widokowej na Złotej Górze w gminie Krzymów napotkał bowiem kolejne problemy. Przypomnijmy, obiekt jest zamknięty dla zwiedzających od marca 2025 roku. Wcześniejsza ekspertyza wykazała obecność grzybów i szkodników na drewnianych elementach konstrukcji, dlatego konieczne stały się prace remontowe. Początkowo gmina nie miała wystarczających środków na inwestycje i zwróciła się o pomoc do samorządu województwa wielkopolskiego. Wtedy przyznano na ten cel 118 tysięcy złotych. Wraz ze wcześniej zabezpieczonymi pieniędzmi w budżecie gminy były 274 tysiące. Marszałek zastrzegł, że wykonawca musi zostać wyłoniony do 14 sierpnia. Pierwszy przetarg zakończył się bez rozstrzygnięcia, ponieważ najtańsza oferta opiewała na 470 tysięcy złotych. Następnie radni dołożyli do inwestycji 100 tysięcy złotych i ogłoszono drugie postępowanie. Ono również zostało unieważnione. Jedna oferta przekraczała budżet i zakładała zbyt krótką gwarancję, a w przypadku drugiej wadium wpłynęło minutę po wymaganym terminie. Trzeci przetarg nie przyniósł żadnej oferty. Gmina przejdzie więc do postępowania z wolnej ręki. Dzięki temu nie będzie musiała zwracać otrzymanej dotacji.
4: Konin FM. Pogoda.
5: Od 17 do 20 stopni na ogół, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam tylko 15. Pochmurno, miejscami deszczowo, ale na zachodzie może się po południu pojawić słońce.

0: Witam was gorąco po 13:00. Konin FM, cały czas trwa nasze spotkanie o tej porze. Ja się nazywam Olaf Kaszyński i niestety nie mam dobrych wiadomości dla tych, którzy czekają na ponowne otwarcie wieży widokowej na Złotej Górze. Trzeci przetarg na jej remont został właśnie unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Wieża, przypomnijmy, zamknięta jest dla turystów od marca 2025 roku. Podczas kontroli technicznej stwierdzono wtedy, że drewniane elementy konstrukcji zostały najprawdopodobniej zaatakowane przez chrząszcze spuszczele. Pojawił się też niestety nalot grzybowy. Na remont zabezpieczono ponad 150 tysięcy złotych, a gmina otrzymała również 118 tysięcy 600 złotych pomocy z Urzędu Marszałkowskiego. Po nieudanych przetargach samorząd zdecydował się na kolejne rozwiązanie. Tym razem ma zostać ogłoszone postępowanie z wolnej ręki. Pozostaje więc mieć nadzieję, że właśnie ta droga pozwoli wreszcie znaleźć wykonawcę i przywrócić wieżę turystom.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września, dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania, stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze. Eksperci przypominają, że kluczem do dobrej kondycji i odporności pozostaje zdrowy styl życia, nawodnienie, aktywność fizyczna i odpowiedni sen oraz sięganie po sezonowe dary natury. Filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do końca września na wystawę Którędy do Yellowstone, którą udostępniło wydawnictwo Dwie Siostry. Ekspozycja powstała na podstawie książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich Którędy do Yellowstone – Dzika podróż po parkach narodowych. To niezwykły album łączący komiksową opowieść z wiedzą przyrodniczą. Książka jest także lekturą szkolną dla uczniów klas 1-3. Wystawa składa się z 15 plansz, na których przedstawiono ciekawostki dotyczące różnych ekosystemów i parków narodowych. Można dowiedzieć się m.in. jak wilki wpływają na ekosystem Parku Narodowego Yellowstone, poznać zjawiska związane z dniem i nocą na biegunie oraz warunki życia na pustyni Namib. Nie zabrakło także informacji o amazońskich mrówkach, grzybiarkach oraz o historii i przyrodzie Puszczy Białowieskiej.

0: lub w szkołach numer 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KPO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Teatr w Dobrej zaprasza na spektakl muzyczny pod tytułem Ciechowski w lustrze. Przedstawienie odbędzie się 19 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników twórczości Grzegorza Ciechowskiego oraz sztuki scenicznej. Wstęp na widowisko jest bezpłatny. Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Adam Mortas, który również wystąpi na scenie u boku Rosalii Rusak. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Rafał Rybak, natomiast za przygotowanie układów tanecznych odpowiada choreograf Krystian Łysoń. Spektakl stanowi wyjątkową okazję do przypomnienia dorobku ikony polskiej muzyki w scenicznej aranżacji.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Natura.

0: Mała porada kulinarna na naszej antenie. Czyli o jajkach sadzonych bez masła i oleju. Okazuje się, że można, a potrzebna będzie odrobina wody. Patent polega na połączeniu smażenia z działaniem pary. Jajko wbijamy na rozgrzaną, najlepiej nieprzewierającą patelnię i czekamy kilkadziesiąt sekund, aż spód zacznie się ścinać. Potem obok jajka wlewamy jedną, max dwie łyżki wody, przykrywamy patelnię i zmniejszamy ogień. Para sprawi, że białko zetnie się również od góry, podczas gdy żółtko może pozostać płynne. Trzeba tylko pilnować czasu, bo ono również zacznie się po jakimś czasie ścinać. Jest jednak jeden minus. Nie będzie mocno zrumienionych chrupiących brzegów, więc jeśli rano marzy Wam się delikatne, równo wcięte jajko z płynnym żółtkiem, warto dać wodzie szansę. My życzymy smacznego.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

0: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
1: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
4: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
0: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: A co w regionie?
5: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku organizuje konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy lokalnego skateparku. Obiekt ma zostać powiększony o nową sekcję typu bowl. Do 23 września wszyscy chętni mogą wypełnić krótką ankietę internetową. Celem badania jest poznanie potrzeb, sugestii oraz uwag obecnych i przyszłych użytkowników skateparku. Zebrane opinie posłużą do zaprojektowania nowej przestrzeni tak, aby była ona w pełni funkcjonalna, bezpieczna i dopasowana do oczekiwań osób z niej korzystających. Link do formularza konsultacyjnego udostępniono na stronach internetowych miasta Turku. Głos mieszkańców pomoże w stworzeniu jeszcze lepszego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Świętego Mikołaja w Kole ma nowego busa. Będzie on służył przede wszystkim do bezpiecznego i komfortowego dowozu uczniów na zajęcia, zawody sportowe, wycieczki, konkursy, wydarzenia kulturalne oraz różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne i integracyjne. Dzięki niemu uczniowie będą mogli jeszcze łatwiej poznawać, doświadczać i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poza jej murami.
2: Konin FM. Pogoda.
0: 19-20 stopni, takie maksymalne temperatury w większości regionów, nad morzem i w Karpatach nieco chłodniej, tam tylko 15. Sporo chmur, miejscami deszczowo, mniej chmur na zachodzie kraju, tam od czasu do czasu może wyjrzeć słońce.

0: Ja już gorąco mogę przywitać się z wami po 14 i oczywiście to robię. Cześć, witam serdecznie w ostatniej godzinie naszego spotkania. W Powidzu kolejny ważny krok w stronę budowy nowego domu kultury. Gmina ogłosiła już przetarg i szuka firmy, która podejmie się realizacji inwestycji. Oferty można składać do 15 września do godziny 10, a więc jeszcze tylko do jutra. Nowy obiekt ma pomieścić około 200 osób w sali widowiskowej. Oprócz niej zaplanowano m.in. salę muzyczną, pomieszczenia na różnego rodzaju zajęcia, salę spotkań z zapleczem kuchennym oraz galerię na wystawy stałe i czasowe. Zmieni się również otoczenie budynku. Powstaną dojścia, dojazdy, parkingi, ławki i oświetlenie. Obiekt będzie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie. Teraz wszystko zależy od wyboru wykonawcy, a jeśli uda się go wyłonić, Powidz będzie już naprawdę blisko realizacji tego planu.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
4: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
3: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Eight and

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Glinach odbędzie się piąta jubileuszowa edycja charytatywnego biegu, którego celem jest zbiórka funduszy na dalsze leczenie Lenki. Wydarzenie na rzecz małej dziewczynki zaplanowano na 27 września, a jego start wyznaczono na godzinę 11. Baza imprezy mieścić będzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach w gminie Rychwał. Uczestnicy sportowej inicjatywy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 km. Wybór tempa oraz sposobu pokonania dystansu jest dowolny. Po zakończeniu biegu na miejscu zaplanowano licytacje charytatywne. Dla startujących przygotowano medale, nagrody, ciepłe posiłki i inne niespodzianki. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury imienia Sabiny Graczyk w Sompolnie odbędzie się konkurs piosenki religijnej. Wydarzenie zaplanowano na 3 października, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. Organizatorami muzycznych zmagań są lokalna parafia Świętej Marii Magdaleny oraz Sompoleński Ośrodek Kultury. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są jeszcze do jutra. Przegląd skierowany jest do solistów oraz grup wokalnych liczących od 3 do 8 osób. Uczestnicy wystąpią w 3 kategoriach wiekowych. Wokalne przesłuchania wyłonią najlepszych wykonawców utalentowanych muzycznie. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o złotą sztalugę. Pracę będzie można dostarczać od 12 października do

0: nagród odbędzie się 4 grudnia w Domu Kultury Oskard. Mieszkańcy, osoby pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim w wieku od 50 do 74 lat mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego. Oferta skierowana jest do osób, u których nie zdiagnozowano i nie leczono wcześniej nowotworów złośliwych jelita grubego ani odbytnicy. Akcję na terenie Wielkopolski realizuje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania. Warunkiem udziału w badaniu na obecność krwi utojonej w kale jest obecność na spotkaniu edukacyjnym. Prelekcja odbędzie się 15 października o godzinie 15 w Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim przy ulicy Głównej. Próbki materiału do badań będą przyjmowane w tym samym miejscu 22 października w godzinach od 13 do 16. Ogłoszono nabór na zajęcia łączące elementy tańca latynoamerykańskiego i baletu dla dzieci w Kazimierzu Biskupim. Treningi ruszą 23 września i będą odbywać się w budynku GOKU. Zapisy do grup rekreacyjnych prowadzone są wyłącznie przez internet na stronie organizatora, przy czym dołączyć można w dowolnym momencie. Przygotowano dwie grupy wiekowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 7 do 12. Zainteresowani mogą skorzystać z pierwszych zajęć próbnych bez zobowiązań. Dla najmłodszych uczestników przygotowano również pakiety startowe z upominkami i aplikacją, a także dyplomy i medale.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: O tym być może jeszcze nie słyszeliście. Jeżdżąc po polskich drogach, możecie natknąć się na czerwony asfalt. I spokojnie, to niekoniecznie ścieżka rowerowa, ani nowe oznaczenie, do którego trzeba stosować dodatkowe przepisy. Taka nawierzchnia ma przede wszystkim poprawiać przyczepność. Przykładem jest droga powiatowa numer 1620, prowadząca do Podlesia koło Głuchołaz. Na łuku zastosowano tam czerwoną nawierzchnię o podwyższonej szorstkości, która zwiększa tarcie między oponami a jezdnią. Ma to znaczenie szczególnie podczas hamowania, pokonywania zakrętów czy jazdy po mokrej nawierzchni. Sam czerwony kolor nie zmienia jednak zasad ruchu. Nadal obowiązują znaki i przepisy. Warto więc wiedzieć, co widzimy przed sobą, ale przede wszystkim zachować czujność. Bo na drodze dobrze widoczny jest nie tylko asfalt. Najważniejsze jest też, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Dziękuję wam za to, że byliście ze mną także w poniedziałek. Mam nadzieję, że ten poniedziałek nie dał wam w kość i macie siły także na kolejne dni tego tygodnia. Po 15 humory poprawiać będzie jeszcze Wojtek Maciejewski w popołudniu w dobrym rytmie, a my słyszymy się jutro, we wtorek, w imieniny Nikodema, Rolanda i Albina. Dzień majonezu kieleckiego. O, tu niektórzy mogą się wkurzyć, że to jednak jakiś inny majonez będzie dla nich lepszy. Odwieczna walka trwa, ale o niej może trochę jutro. Jutro także dzień kropki, dzień prosta, dzień demokracji, dzień opakowań i dzień olewania systemu. Ja życzę wam wszystkiego dobrego i mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Razorze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Reklama.
4: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
6: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
4: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
7: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
4: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
8: Oficjalne brzmi tak.
9: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Miałem, żeby te wszystkim procedurom dochować.
8: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
4: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
3: A co w regionie?
10: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wraz z prezydentem miasta zapraszają na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Impreza odbędzie się w sobotę, 19 września w godzinach od 11 do 16. Odsłoni ona przed zwiedzającymi techniczne zaplecze miejskiej komunikacji, które na co dzień nie jest dostępne dla pasażerów. Na miejsce chętnych dowiezie bezpłatny autobus wodorowy, którego pierwszy odjazd z dworca PKP zaplanowano na godzinę 10:55. Rozkład jazdy udostępniono na stronie internetowej MZK. Organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji dla najmłodszych, w tym park rozrywki, plac zabaw, animacje, strefę relaksu oraz spotkanie z alpakami. Zaplanowano też loterię z biletami do kina Helios, przejażdżki małym karsanem po starówce, stoiska z biżuterią czy pamiątkami oraz punkty gastronomiczne ze słodkimi i słonymi przekąskami. A teraz zaproszenie do udziału w ciekawym konkursie.
11: Już po raz szósty konkurs na największą wielkopolską pyrę i danie z pyry odbędzie się 10 października w sobotę w Sieroszewicach. Bardzo serdecznie zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Zapisy organizowane są przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
10: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
3: Konin FM. Pogoda.
12: Wszystko na to wskazuje, że ten tydzień nie będzie takim już wrześniowym, chłodnym okresem. W pogodzie w ciągu dnia temperatura nieznacznie będzie przekraczać tylko plus 20 stopni. Noce z możliwymi spadkami temperatur w okolice plus 10. Wyjątkiem w tej prognozie pogody w tym tygodniu ma być środa. Według aktualnych prognoz w ten dzień w ciągu dnia możemy zobaczyć na terenie wschodniej Wielkopolski nawet plus 25 stopni.
3: Konin FM.
5: Konin FM.
12: Chwilę temu rozpoczynaliśmy wrzesień, a to już tak naprawdę połowa tego miesiąca. Witam w 14 dzień września. Kartka z kalendarza tak na całego na naszej antenie to oczywiście po godzinie 16, po 17 kalendarz świąt nietypowych. Teraz czas się przywitać. Witam wszystkich słuchaczy, mieszkańców subregionu konińskiego. Przed mikrofonem na antenie Konin FM melduje się Wojtek Maciejewski. Zapraszam do 18 na wspólne 3-godzinne spotkanie.

czas na informacje drogowe. Po sobotnich robotach drogowych na trasie warszawskiej już nie ma takich niebezpiecznych uskoków, jadąc ze Starówki w stronę Nowego Konina, co na pewno nas cieszy, ale musimy tam cały czas liczyć się z utrudnieniami związanymi z robotami drogowymi. Duży ruch powoduje korki na trasie bursztynowej, czyli na nowej przeprawie. Korkuje się Przemysłowa przy Policji Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Kleczewska, Zakładowa, Paderewskiego. Na Konińskiej Starówce zakorkowany wyjazd z ulicy Wałtarejwy na Kolską i Świętojańską. Sama Świętojańska na światłach z Europejską, też z większą ilością pojazdów. W Turku uważajcie przy dojeździe do tego miasta od strony Konina Obrzębin. Tam stoimy. Stoimy też przed rondem Romana Dmowskiego. Utrudnienia spotkacie też związane z popołudniowym szczytem drogowym na ulicy Kaliskiej, Łąkowej oraz na Alei Jana Pawła II.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed.
1: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Poranek w RMFFM.
1: W drogowych informacjach na naszej antenie bardzo często możecie usłyszeć newsa o tym, że remontowana jest wojewódzka trasa numer 264 w miejscowości Władimirów. I teraz o tej inwestycji kilka słów na naszej antenie, bowiem w ramach tego zadania powstanie kanalizacja deszczowa zapewniająca właściwe odwodnienie pasa drogowego i zwiększająca zarazem trwałość nawierzchni. Dla rowerzystów zostanie wybudowana 3-metrowa droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną. Piesi zyskają 2-metrowy chodnik z betonowej kostki brukowej. Poza tym powstaną dwie zatoki autobusowe, które poprawią funkcjonowanie transportu publicznego, jak zarazem bezpieczeństwo pasażerów. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z ulicami Szkolną i Wiosenną, co poprawi organizację ruchu oraz widoczność. Całość prac kosztuje ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy wsi Brzezińskie Holendry, Brzeźno oraz Głodno sprzeciwiają się planowanej modernizacji jednego z dużych przedsiębiorstw. Podczas rozprawy administracyjnej zorganizowanej niedawno przez wójt Krzymowa Danutę Mazur w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie lokalna społeczność wyraziła zdecydowany protest przeciwko takiej inwestycji. Lokalni mieszkańcy nieustannie skarżą się na intensywny hałas oraz przykry zapach generowany przez istniejący zakład. W trakcie spotkania przedstawiono procedurę wydawania decyzji środowiskowej i stanowiska instytucji. Negatywną opinię wyraził m.in. koniński sanepid, wskazując na zbyt bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych. Władze spółki zapewniły natomiast, że wzniesienie nowej hali wraz ze sprowadzeniem nowoczesnych urządzeń ograniczy dotychczasowe uciążliwości. Zebrani nie dali jednak wiary deklaracjom inwestora, żądając natychmiastowej likwidacji problemów odoru oraz zapowiadając podjęcie kroków prawnych. Dodajmy, że z kolei w Koninie na przykre zapachy narzekają mieszkańcy północnych osiedli. W przypadku miasta zaplanowane zostały 3 spotkania, każde o godzinie 17, najbliższe dziś w osiedlowej świetlicy na Pątnowie, kolejne jutro w szkole na Łężynie, a następne w czwartek w podstawówce w Gosławicach. Wystawa Skarby regionu konińskiego zaprezentuje w naszym muzeum depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Odkrycie skarbów wywołuje duże zainteresowanie. Zadawane są wtedy pytania, nie tylko przez badaczy. Pytania kto, dlaczego i kiedy zdeponował swój pieczołowicie zgromadzony majątek. Analiza przedmiotów, ich wartości, a także momentu ukrycia pozwalają niekiedy na nie odpowiedzieć. Na wystawie oprócz samych skarbów przedstawiony zostanie również kontekst ich ukrycia. W grupie eksponowanych wczesnośredniowiecznych depozytów wyróżnia się po raz pierwszy zaprezentowany skarb srebrny z miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków. Niedawne odkrycie tego skarbu.

0: zaplanowano na 22 i 23 października o godzinach 9 i 11 oraz na 24 października o 18. Przedstawienie opowiada historię dwóch sióstr żyjących na odległej wyspie, których spokój zakłóca przybycie nieznajomego rozbitka. Opowieść o empatii i sile miłości została przedstawiona za pomocą muzyki afrykańskiej, hawajskiej, brazylijskiej oraz kolumbijskiej, a także wielobarwnych układów tanecznych inspirowanych kulturą Ameryki Łacińskiej i twórczością Walta Disneya. Na scenie zatańczą wszystkie grupy wiekowe formacji Top Dance. Głównym producentem widowiska jest Konińskie Centrum Kultury. Bilety w cenie 25 zł są dostępne na stronie internetowej oraz w kasie placówki Wejściówki. Na poranne seanse można kupić wyłącznie stacjonarnie.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: zakończono docieplanie i modernizację Domu Kultury w Kowalewku. W ramach zadania przeprowadzono prace, które znacząco poprawiły stan techniczny oraz funkcjonalność budynku. Dom Kultury zyskał nowy, estetyczny, a przede wszystkim bardziej energooszczędny charakter, co ma przełożyć się na większy komfort korzystania z obiektu, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Modernizacja przyczyni się również do poprawy efektywności energetycznej, a co za tym idzie, oczywiście ograniczenia kosztów utrzymania tego budynku. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Piękniej Wielkopolska Wieś, a także środkom stanowiącym wkład własny, wszystko z Funduszu Sołeckiego oraz OSP Kowalewek.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Gastorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Reklama.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Dziś ekonomiczne informacje o wysokich cenach paliw. Coraz bardziej zaogniająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje, że ceny ropy na rynkach światowych przekraczają momentami $100 za baryłkę. Co powoduje, że na razie nie mamy co liczyć na tańsze tankowanie. Przypomnijmy, już w wielu miejscach naszego kraju cena oleju napędowego przekracza 9 zł, a jeśli chodzi o popularną 95, tutaj bardzo często już widzimy 8 z przodu. Skutki wysokich cen paliw związane z wojną amerykańsko-irańską odczuwają kierowcy na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii cena oleju napędowego przekroczyła magiczną barierę $6 za galon. Amerykański galon to ponad 3,7 litra. Przekłada się to na cenę około 5,90 zł za litr oleju napędowego. Jest to rekordowa cena za ten rodzaj paliwa, wyższa niż podczas kryzysu związanego z wysokimi cenami paliw, który mieliśmy w roku 2022.
0: Konin FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240. 80-88.
6: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia.
0: Wiadomości Konin FM.
13: Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół zonda krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiłoby załogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
12: Dron został znaleziony. Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
13: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
14: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
13: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
0: A co w regionie?
15: Symbol miasta Kleczewa, stojąca przy rondzie duża maszyna górnicza, odzyskuje blask. Charakterystyczny eksponat, koparka wielonaczyniowa SCHRS 315, przechodzi właśnie gruntowną konserwację. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczenie powierzchni z rdzy i starej farby oraz malowanie, wymianę zardzewiałych elementów blacharskich, a także kontrolę konstrukcji nośnej. Środki na te prace pochodzą z budżetu gminy Kleczew. Całość ma zakończyć się 28 września. Dodajmy, że to dużo mniejsza maszyna od stojącej w tej samej gminie koparki Dolores. Wielkopolskie Centrum Onkologii włącza się w ogólnopolską akcję Profilaktyka Podaj Dalej, zainicjowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczęto działania, których celem jest zachęcenie nas wszystkich do regularnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań oraz programów profilaktycznych. Bo o profilaktyce nie wystarczy tylko mówić. Najważniejsze jest działanie, sprawdzenie swojego stanu zdrowia, wykonanie odpowiednich badań i reagowanie, zanim pojawią się pierwsze objawy, podkreślają poznańscy lekarze. W ramach akcji promowane są m.in. program Moje Zdrowie, aplikacja Moje IKP, mamografia, testy i szczepienia HPV, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia oraz różne szczepienia ochronne. Warto zacząć od siebie, ale warto też przypomnieć o badaniach komuś bliskiemu. Czasami jedna rozmowa albo przesłanie dalej informacji wystarczy, żeby ktoś w końcu umówił odkładane od dawna badanie.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Cóż tam ciekawego dzisiaj za oknami? Od rana deszcz i to nawet momentami taki większy. Ten deszcz już za nami. Przed nami według prognoz nawet szansa na przejaśnienia. Tak, pojawiają się takie nad Konińską starówką. W nocy mgły zamglenia, to pewnie ucieszy grzybiarzy. Jutro w ciągu dnia więcej słońca, temperatura może wzrosnąć nawet do 21 stopni. W środę 25-26, choć w drugiej części dnia opady deszczu. Co do wiatru jeszcze, on na razie łagodny i taki łagodny ma być również jutro. Teraz zachodni, jutro skręci na południowo-zachodni.
0: Konin FM 104.1.
1: Zobaczmy, co w kalendarzu. Dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku, 38 tydzień roku. Na życzenia, prezenty z okazji imienin czekają Szymon, Jan, Wiktor, Albert, Siemomysł, Roxana i Bernard. Dzisiaj w kościele katolickim podwyższenie Krzyża Świętego, w związku też z tym przysłowie: na podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża. Słońce. Do 19.05 pracuje. Długość dnia, długość pracy Słońca, które w znaku Panny, to 12 godzin i 45 minut.

kole mogą cały czas występować utrudnienia na ulicy Blizna przy Markecie. Ruchem tam może cały czas kierować policja. Skoro jesteśmy w kole, to też pamiętajcie o większym ruchu, który spotkacie teraz na ulicy Włocławskiej, ale też na Księdza Opałki, Toruńskiej i Sienkiewicza. Uważajcie też na obwodnicy koła na światłach. To jedziemy do Konina. Zaglądamy, zerkamy, ale wcześniej przypominamy roboty drogowe, utrudnienia na wojewódzkiej trasie zaraz za Kościelcem w stronę autostrady. Konin, nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, rondo miast partnerskich, spółdzielców, aleje kolejowa, dworcowa, przemysłowa, Wyszyńskiego. Tam teraz widać większy ruch, tak samo jak na Paderewskiego. Konińska, Starówka, najgorzej teraz to światła Świętojańska, Europejska oraz światła na Zagórowskiej. Uważajcie też w Brzeźnie, Krajowa 92. Bezpiecznej podróży, kierowcy i tańszego paliwa życzy Konin FM. Dla wszystkich narzeczonych, tych byłych, może przyszłych, kryzysowych, a może tylko dla kryzysowych, bo to w końcu piosenka kryzysowa narzeczona, zespół Lady Punk na naszej antenie.

0: Poranek w RMFFM. Reklama.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
1: W niedziele handlowe również.
0: Reklama.
5: Ladies and gentlemen,

24, prawie minuty po 16. Teraz gmina Kazimierz Biskupi. Wczoraj bowiem odbyły się święta ziemniaka w Kozarzewie i Kozarzewko oraz też Dzień Ziemniaka organizowany przez koła gospodyń wiejskich w Bielawach. Jak pisze na swoim facebookowym profilu wójt gminy Kazimierz Biskupi, pan Grzegorz Maciejewski, to właśnie takie spotkania pokazują, jak wiele można osiągnąć, kiedy ludzie łączą siły. Była świetna atmosfera, dużo uśmiechu, rozmów, wspaniałej zabawy i oczywiście nie zabrakło pysznych ziemniaczanych specjałów. Szczególnie miłym i ważnym momentem podczas wydarzeń w Kozarzewie i Kozarzewku było otrzymanie statuetki za wkład w działania na rzecz wspierania lokalnej społeczności. Taką statuetkę otrzymał pan Grzegorz. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie, które jest jednocześnie wyrazem uznania i motywacją do dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności. Przed 17 na naszej antenie oczywiście lokalne piłkarskie informacje jeszcze się pojawią. Także przed 17 wszystkich fanów sportu zapraszam, żeby podgłosili troszkę bardziej radio.

0: Wybierze lokalnie. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale i tak nie ma pewności, czy na przyszłoroczne lato uda się ponownie otworzyć jedną z atrakcji powiatu konińskiego. Remont wieży widokowej na Złotej Górze w gminie Krzymów napotkał bowiem kolejne problemy. Przypomnijmy, obiekt jest zamknięty dla zwiedzających od marca 2025 roku. Wcześniejsza ekspertyza wykazała obecność grzybów i szkodników na drewnianych elementach konstrukcji, dlatego konieczne stały się prace remontowe. Początkowo gmina nie miała wystarczających środków na inwestycje i zwróciła się o pomoc do samorządu województwa wielkopolskiego. Wtedy przyznano na ten cel 118 tysięcy złotych. Wraz ze wcześniej zabezpieczonymi pieniędzmi w budżecie gminy były 274 tysiące. Marszałek zastrzegł, że wykonawca musi zostać wyłoniony do 14 sierpnia. Pierwszy przetarg zakończył się bez rozstrzygnięcia, ponieważ najtańsza oferta opiewała na 470 tysięcy złotych. Następnie radni dołożyli do inwestycji 100 tysięcy złotych i ogłoszono drugie postępowanie. Ono również zostało unieważnione. Jedna oferta przekraczała budżet i zakładała zbyt krótką gwarancję, a w przypadku drugiej wadium wpłynęło minutę po wymaganym terminie. Trzeci przetarg nie przyniósł żadnej oferty. Gmina przejdzie więc do postępowania z wolnej ręki. Dzięki temu nie będzie musiała zwracać otrzymanej dotacji. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania, stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze. Eksperci przypominają, że kluczem

0: wyposażeniem. Nie każda posiada na stanie urządzenia hydrauliczne czy defibrylator AED. Dodatkowo w danej chwili w danej remizie może brakować pełnej obsady druhów. Z tego powodu do poważniejszych kolizji wzywane są także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego z jednostki w Koninie, co pozwala zagwarantować zapas sił i niezbędny sprzęt na miejsce zdarzenia.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Kolejna inwestycja przy dworcu PKP w Kole. Najpierw zbudowany został nowy parking obok tego dworca, teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Mówię o inwestycji, która będzie prowadzona przez gminę miejską Koło, która to ogłosiła przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu PKP. W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka istniejących krawężników chodnika, będzie frezowana nawierzchnia, wykonana nowa nawierzchnia, odtworzony chodnik, wykonane oznakowanie pionowe i poziome. To kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności, jak i też komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca PKP w Kole. Bardzo pięknego dworca. Warto wspomnieć, że taki sam jeszcze lata temu też był dworzec w Koninie. Termin składania ofert w tym przetargu, o którym wspominałem w Kole, to 28 dzień września, godzina 12:00.

0: podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.

Tak jak już wcześniej zapowiadałem na naszej antenie, czas teraz na piłkarskie podsumowanie tego, co za nami, czyli piłkarskiego weekendu. Panowie grali w drugiej lidze jeszcze w piątek. Sokół Kleczew na własnym stadionie zremisował z Olimpią Grudziądz 1-1. To druga liga w czwartej lidze. Od zwycięstwa do zwycięstwa, można powiedzieć, kroczy Górnik Konin, co na pewno kibiców biało-niebieskich cieszy. Górnik Konin na własnym stadionie pokonał drużynę LKS Gołuchów 3-0. Górnik na drugim miejscu w tabeli przy jednym meczu rozegranym mniej niż lider. Pogoń Nowe Skalmierzyce, Polonia Golina 2-3. W piątej lidze rozegrana szósta kolejka. Wiara Lecha Poznań, SKP Słupca 4-0. Stella Luboń, Wilki Wilczyn 1-1. Polanin Strzałkowo, Polonia druga Środa Wielkopolska 2-5. Kłos Zaniemyśl, Tulisja Tuliszków 3-1. Pompa Team Jarosławiec, Olimpia Koło 6-1. Polonus Kazimierz Biskupi, Warta druga Poznań 3-3. W klasie okręgowej szósta kolejka została rozegrana. Pauzowała drużyna GKS-u Sompolno. Poza tym uzyskano następujące rezultaty. Zieloni Koźminek, Zjednoczeni Rychwał 4-4. Strażak Licheń Stary, Teleszyna Przykona 1-1. KS Opatówek, Błękitni Mąkolno 7-0. Błękitni Psary Polskie, Orzeł Grzegorzew 1-1. Orły Zagórów, Czarni Ostrowite 2-2. Korona Pogoń Stawiszyn, Tur Turek 2-6. CKS Zbierzk, Rezerwy Górnika Konin 4-1. Kolejne zapowiedzi kolejnego piłkarskiego weekendu to oczywiście na naszej antenie piątek przed godziną 17:00.

0: czy i skąd przyleciał, za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie, potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw, czy będzie drożej, czy też taniej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
2: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
3: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
4: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
1: A co w regionie?
5: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. O bezpłatne wsparcie można ubiegać się dla dzieci w wieku od 2 do 16 lat ze stosownym orzeczeniem, a także dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem inicjatywy jest ułatwienie codziennego funkcjonowania oraz udziału w życiu społecznym. Asystenci pomogą uczestnikom w prostych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza domem oraz komunikacji z otoczeniem. Ostateczna lista zakwalifikowanych osób powstanie po przyznaniu gminie funduszy przez wojewodę. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle, jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętlę według powieści Marka Chłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. Spektakl opowiada o życiu w depresji i nałogu alkoholowym.
6: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć. i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no, była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
5: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski, premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Godzinę temu mówiłem, że mogą pojawiać się przejaśnienia na terenie naszego subregionu i tych przejaśnień mamy teraz zdecydowanie więcej niż godzinę temu. No i do końca dnia, do zachodu słońca nie powinno ich braknąć. W nocy mgły zamglenia, temperatura spadnie do 11-12 stopni. Jutro w ciągu dnia synoptycy widzą możliwość wzrostu temperatury nawet do okolic plus 18-19, a nawet 20. Środa cieplejsza, w środę nawet 25-27 znalazłem w jednej prognozie pogody, ale w drugiej części dnia nasunie się na nasz subregion chłodny front atmosferyczny, który przeniesie opady deszczu. No i co za tym idzie, ochłodzenie, które na pewno będzie trwało do końca tygodnia.
1: Konin FM 104.1.
7: Kalendarz świąt nietypowych. Tam oczywiście po godzinie 17 czas zerknąć, zajrzeć i dzisiaj tylko jedno święto, 14 dnia września w poniedziałek. Mamy dzień walki z zawodowym wypaleniem, którego oczywiście nikomu nie życzę, abyście zawsze mieli power, energię, ruszając do pracy. Cytat dnia: Zofia Naukowska powiedziała: wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Za chwilę zobaczymy, czy pięknie jest na drogach naszego regionu.

godzinie 17 na drogach spokojniej, co na pewno nas cieszy, no ale też trzeba pamiętać o robotach drogowych. Stare mosty w stronę Nowego Konina, jeśli podróżujemy, no to na szczęście w sobotę wyremontowano takie te podskoki, jedzie się już zdecydowanie lepiej przez te czynne pasy ruchu. Uważajcie przy żelaznym, jadąc w jedną czy też w drugą stronę, to tak puszczam wam oczko, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tutaj od naszego słuchacza Adama taka prośba, żeby przekazać taką właśnie informację. Uważajcie na rondzie miast partnerskich, rondzie Solidarności, światłach, Aleje Kleczewska Spółdzielców oraz Dworcowa Aleje, Konińska, Starówka, światła Świętojańska, Europejska, tam teraz najtrudniej się poruszać. Uważajcie w Słupcy, na obwodnicy, na światłach, tam teraz większy ruch może być mimo 17, w Strzałkowie 92, widać, że dzisiaj większych problemów nie ma. Jeśli chodzi o podróż dalej tą trasą 92, to oczywiście uważajcie za miejscowością Wólka. Roboty drogowe związane z budową ścieżki rowerowej. Utrudnienia mogą mieć ci, którzy jadą autostradą A2 między węzłami Słupca a Września. Tam doszło do delikatnej kolizji na pasach w stronę Konina. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy życzy Konin FM. Pamiętajcie o przepisach ruchu drogowego. Pasy zapinamy z przodu i z tyłu. Obowiązkowo, żeby nie dostać mandatu na przykład.

0: Rental Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

Charakterystyczny głosik z chrypką, głosik Rudej, czyli wokalistki formacji Red Lips. Rudej, tak jest znana na muzycznym rynku Joanna Lazer, wokalistka tego zespołu, który w roku 2013 podczas wakacji wydał hit, hit wakacji, hit lata tamtego roku, 2013, To co nam było. Oj, było nam w roku 2013, dawno, dawno temu. Teraz mamy rok 2026, no i zmianę w Konińskiej Radzie Miejskiej. Monika Kosińska została nową przewodniczącą Rady Miasta Konina. Podczas głosowania na sesji 12 głosów zdobyła na 22 głosy oddane przez radnych. Decyzja ta oznacza zmianę w prezydium samorządu oraz też nowe wyzwania dla lokalnych władz. O stanowisko przewodniczącego rywalizowało dwóch kandydatów, Monika Kosińska oraz Zenon Chojnacki. Zgłoszenia kandydatur przebiegły sprawnie. W tajnym głosowaniu Monika Kosińska zdobyła 12 głosów wsparcia, Zenon Chojnacki takich głosów otrzymał 10. Występująca podczas sesji Monika Kosińska zwróciła uwagę na swoją 4-letnią przerwę w zasiadaniu w Radzie, podkreśliła, że czas ten pozwolił jej spojrzeć na lokalną społeczność z szerszej perspektywy, zrozumiała wówczas lepiej rolę, jaką powinna spełniać Rada Miejska. Monice Kosińskiej oczywiście gratulujemy.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku organizuje konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy lokalnego skateparku. Obiekt ma zostać powiększony o nową sekcję typu bowl. Do 23 września wszyscy chętni mogą wypełnić krótką ankietę internetową. Celem badania jest poznanie potrzeb, sugestii oraz uwag obecnych i przyszłych użytkowników skateparku. Zebrane opinie posłużą do zaprojektowania nowej przestrzeni tak, aby była ona w pełni funkcjonalna, bezpieczna i dopasowana do oczekiwań osób z niej korzystających. Link do formularza konsultacyjnego udostępniono na stronach internetowych miasta Turku. Głos mieszkańców pomoże w stworzeniu jeszcze lepszego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Świętego Mikołaja w Kole ma nowego busa. Będzie on służył przede wszystkim do bezpiecznego i komfortowego dowozu uczniów na zajęcia, zawody sportowe, wycieczki, konkursy, wydarzenia kulturalne oraz różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne i integracyjne. Dzięki niemu uczniowie będą mogli jeszcze łatwiej poznawać, doświadczać i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poza jej murami. W Glinach odbędzie się 5. jubileuszowa edycja charytatywnego biegu, którego celem jest zbiórka funduszy na dalsze leczenie lęki. Wydarzenie na rzecz małej dziewczynki zaplanowano na 27 września, a jego start wyznaczono na godzinę 11. Baza imprezy mieścić będzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach w gminie Rychwał. Uczestnicy sportowej inicjatywy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 km. Wybór tempa oraz sposobu pokonania dystansu jest dowolny. Po zakończeniu biegu na miejscu zaplanowano licytację charytatywną. Dla startujących przygotowano medale, nagrody, ciepłe posiłki i inne niespodzianki. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury imienia Sabiny Graczyk w Sompolnie odbędzie się konkurs piosenki religijnej. Wydarzenie zaplanowano na 3 października, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. Organizatorami muzycznych zmagań są lokalna parafia Świętej Marii Magdaleny oraz Sompoleński Ośrodek Kultury. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są jeszcze do jutra. Przegląd skierowany jest do solistów oraz grup wokalnych liczących od 3 do 8 osób. Uczestnicy wystąpią w 3 kategoriach wiekowych. Wokalne przesłuchania wyłonią najlepszych wykonawców utalentowanych muzycznie. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłosiło wyniki konkursu o dotacje w ramach jesiennych minigrantów. Zgodnie z decyzją komisji tegorocznymi laureatami projektu zostali Marta Kluba za projekt Roślinne Jam Session – Warsztaty dźwiękowe z roślinami, Fundacja Teatr Dźwięku za projekt Stwórz z nami słuchowisko, a także Julia Kurzuszek-Borsuk, Perły kabaretu Mariana Hemara. Otwarty koncert retro z udziałem publiczności poprzedzony warsztatami piosenki. Tymczasem ruszył nabór na bezpłatne indywidualne warsztaty wokalne i logopedyczne skierowane do osób z

sobotę w Kramsku przy ulicy Fryderyka Chopina dachował samochód osobowy. Do zdarzenia doszło po 19. Według informacji podawanych przez OSP w Kramsku na szczęście w tej akcji nic się nie stało. W akcji udział brała również jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 1 z Konina. Jeśli chodzi o drogi w naszym subregionie, to warto pamiętać o rozpoczętych pracach i zmianach organizacji ruchu w miejscowości Dębówiec, to jest gmina Wilczyn. Utrudnienia mają potrwać do końca tego miesiąca. Wszystko, jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych, związane jest z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Dębówcu. Ruch w obszarze szkoły podstawowej będzie odbywał się wahadłowo przy ręcznym kierowaniu ruchem. Prace mają potrwać do 30 września. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz podczas prowadzonych prac do stosowania się do sygnałów i poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

0: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
4: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez

Warto dziś wspomnieć o historycznej dacie. Otóż 14 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zajął Konin. Rozpoczął się okres okupacji niemieckiej, zakończony 20 stycznia roku 1945. Jeśli chodzi natomiast o ubiegły tydzień, to podsumowanie strażaków działających na terenie Konina i powiatu. 36 zdarzeń w ciągu zaledwie tygodnia. Tyle zanotowali strażacy. Interweniowali oni przy pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych. W działaniach uczestniczyło aż 328 strażaków PSP oraz jednostek OSP. Uratowane mienie, wartość tutaj przekroczyła 1 250 000. Zbliża się 18, zbliża się koniec mojego dzisiejszego spotkania z Wami. Jutro o 15 jestem, melduję się oczywiście, zapraszam na to spotkanie. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye, uważajcie na siebie.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie cykl Środy z kinem niezależnym. Najbliższe spotkanie ze sztuką filmową odbędzie się 30 września o godzinie 18 w kinie kameralnym przy ulicy Okulnej. Widzowie zobaczą zestaw 7 krótkometrażowych produkcji niekomercyjnych, które wcześniej zakwalifikowały się do czerwcowego 72. ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych w Koninie. Bilety w cenie 15 zł można kupić w kasie kina Oskar tuż przed projekcją na miejscu lub przez internet. W programie znalazły się produkcje fabularne, dokumentalne oraz animacja. Na ekranie zaprezentowany zostanie m.in. dokument W pół do drugiej o relacji opiekuna z psem. Relacja z obserwacji natury w filmie Pole widzenia oraz historia kolejarki i jej dawnej miłości w obrazie Przeciągi. Widzowie obejrzą też obyczajowy dokument Tyle lat, pokazujący wieloletnie małżeństwo w trakcie zakupu kanapy, animowaną satyrę społeczną Innego końca nie będzie, historię pary na terapii w fabule Egzamin oraz wielopokoleniowy dokument eksperymentalny Przedniknąć. Filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do końca września na wystawę Którędy do Yellowstone, którą udostępniło wydawnictwo Dwie Siostry. Ekspozycja powstała na podstawie książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich Którędy do Yellowstone – Dzika podróż po parkach narodowych. To niezwykły album łączący komiksową opowieść z wiedzą przyrodniczą. Książka jest także lekturą szkolną dla uczniów klas 1-3. Wystawa składa się z 15 plansz, na których przedstawiono ciekawostki dotyczące różnych ekosystemów i parków narodowych. Można dowiedzieć się m.in. jak wilki wpływają na ekosystem Parku Narodowego Yellowstone, poznać zjawiska związane z dniem i nocą na biegunie oraz warunki życia na pustyni Namib. Nie zabrakło także informacji o amazońskich mrówkach, grzybiarkach oraz o historii i przyrodzie Puszczy Białowieskiej. Wystawę można oglądać w czytelni Kolskiej Biblioteki na pierwszym piętrze przy ulicy Kolejowej 19. W poniedziałki, wtorki, środy i piątki ekspozycja jest dostępna w godzinach od 8 do 18, a w czwartki od 10 do 15. Grupy zorganizowane powinny wcześniej zarezerwować termin. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o złotą sztalugę. Prace będzie można dostarczać od 12 października do 4 listopada. Uczestnicy mogą zgłosić od 3 do 5 własnych dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub technik mieszanych. Konkurs skierowany jest do twórców z wyjątkiem studentów i absolwentów akademii oraz wyższych szkół plastycznych. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury Oskar przy Alejach 1 Maja w Koninie. Razem z wypełnioną kartą zgłoszenia przed ich przekazaniem trzeba zarejestrować się na stronie strefazajęć.pl. Szczegóły dotyczące regulaminu dostępne są na stronach CKIS. Konkursowe prace w dwóch kategoriach wiekowych od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia oceni komisja artystyczna. Do zdobycia jest Grand Prix w wysokości 2000 zł, a także nagrody i wyróżnienia finansowe. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia w Domu Kultury Oskar. Wystawa Skarby regionu konińskiego zaprezentuje w naszym muzeum depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Odkrycie skarbów wywołuje duże zainteresowanie. Zadawane są wtedy pytania, nie tylko przez badaczy. Pytania kto, dlaczego i kiedy zdeponował swój pieczołowicie zgromadzony majątek. Analiza przedmiotów, ich wartości, a także momentu ukrycia pozwalają niekiedy na nie odpowiedzieć. Na wystawie oprócz samych skarbów przedstawiony zostanie również kontekst ich ukrycia. W grupie eksponowanych wczesno-średniowiecznych depozytów wyróżnia się po raz pierwszy zaprezentowany skarb srebrny z miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków. Niedawne odkrycie tego skarbu stało się pretekstem do powstania całej wystawy. Pozostałe skarby zostały wypożyczone ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Znaleziska skarbów średniowiecznych i nowożytnych uzupełnią także znaleziska akumulowane z kościołów oraz depozyty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie. Wystawę będzie można oglądać od 18 września od godziny 15. Od tygodnia w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 467 000, a w niedzielę ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, w centrum organizacji pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach nr 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KPO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Teatr w Dobrej zaprasza na spektakl muzyczny pod tytułem Ciechowski w lustrze. Przedstawienie odbędzie się 19 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników twórczości Grzegorza Ciechowskiego oraz sztuki scenicznej. Wstęp na widowisko jest bezpłatny. Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Adam Mortas, który również wystąpi na scenie u boku Rosalii Rusak. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Rafał Rybak, natomiast za przygotowanie układów tanecznych odpowiada choreograf Krystian Łysoń. Spektakl stanowi wyjątkową okazję do przypomnienia dorobku ikony polskiej muzyki w scenicznej aranżacji.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL-u jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
4: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
3: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
5: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, zdominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy. Tak nie było 3-4 lata temu.
3: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.

0: Tonin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Konin będzie świętował 14. edycję Narodowego Dnia Sportu. W mieście zaplanowano aż 4 dni bezpłatnych zajęć, treningów i sportowych atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Wydarzenia odbędą się od 18 do 22 września w kilku lokalizacjach. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie trening z utytułowaną lekkoatletką i mistrzynią Sofią Ennaui. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił w jiu-jitsu, MMA, pilatesie, nordic walking oraz samoobronie dla kobiet. W programie znalazły się także parkrun, turniej piłki siatkowej oraz rejsy po jeziorze Pątnowskim. Sportowe wydarzenia odbędą się m.in. na stadionie przy ulicy Popiełuszki, w dwóch prywatnych siłowniach nad jeziorkiem Zatorze oraz nad jeziorem Pątnowskim. Organizatorzy zachęcają do udziału niezależnie od wieku i poziomu sportowego doświadczenia. Wystarczy chęć, wygodny strój i trochę energii. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Jednak na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program, terminy, miejsca i informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronach internetowych miasta Konina. W kinie Oskar w Koninie odbędzie się kolejny seans z cyklu Wajda – Rewizje, prezentującego dorobek wybitnego polskiego reżysera z perspektywy współczesnego odbiorcy. Wydarzenie zaplanowano na 4 października o godzinie 20.30. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć film Bez znieczulenia z 1978 roku, będący poruszającym studium konformizmu, manipulacji oraz mechanizmów sprawowania władzy. Głównym bohaterem produkcji jest ceniony reporter, wzorowany na postaci Ryszarda Kapuścińskiego. Po powrocie z zagranicznego wyjazdu mężczyzna niespodziewanie staje się celem nagonki, traci pozycję zawodową, odwraca się od niego środowisko, a żona wnosi o rozwód. W rolę postawionego w sytuacji bez wyjścia dziennikarza wcielił się Zbigniew Zapasiewicz. Dramat ukazuje bezwzględność totalitarnego systemu, ludzką zawiść oraz degradację wartości. Prezentowany obraz uznawany jest za proroczą i wciąż aktualną opowieść o uprzedmiotowieniu człowieka oraz kłamstwie, mimo upływu prawie 5 dekad od premiery. Jak wiemy, w Konińskim Centrum Kultury dobiega końca wymiana wykładziny i foteli. Niestety przez przedłużający się remont przesunięto termin wystawy kotów. Zapraszamy więc w najbliższą niedzielę. To już nie pierwszy raz, gdy odbędzie się takie wydarzenie z udziałem mruczących czworonogów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 20 września w godzinach 12-16 w holu KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać koty, które czekają na nowe, bezpieczne domy. Na wystawie pojawią się zwierzaki o różnych charakterach, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Niektóre są nieśmiałe i spokojne, inne ciekawskie i pełne energii. Każdy z nich ma swoją historię i zasługuje na odpowiedzialną opiekę oraz własny, kochający dom. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do poznania podopiecznych schroniska, ale także do rozmowy z ich opiekunami i dowiedzenia się więcej o adopcji. Być może właśnie podczas wystawy ktoś znajdzie swojego przyszłego kociego przyjaciela. Organizatorem wystawy jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Fundacja Barwy Kultury i Konińskie Centrum Kultury zapraszają na wyjątkowy koncert Dzieci Mężczyźni, zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 19. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej usłyszy najsłynniejsze utwory z repertuaru charyzmatycznej wokalistki w zupełnie nowych aranżacjach. Muzycznym występom będą towarzyszyć wspomnienia oraz opowieści przybliżające postać artystki. Na scenie zaprezentują się znani i cenieni wykonawcy, m.in. Danuta Błażejczyk, Beata Molak, Weronika Ewa Radniecka, Laura Bączkiewicz, Maja Bartczak oraz Mariusz Urbaniak. Obok nich wystąpią również młodzi wokaliści ze studia piosenki estradowej Hit. Widowisko jest kolejną odsłoną cyklu upamiętniającego wybitne postacie polskiej estrady, którego celem jest łączenie pokoleń wokół kultowego dorobku muzycznego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, które są dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do wspólnego świętowania. Mieszkańcy, osoby pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim w wieku od 50 do 74 lat mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego. Oferta skierowana jest do osób, których nie zdiagnozowano i nie leczono wcześniej nowotworów złośliwych jelita grubego ani odbytnicy. Akcję na terenie Wielkopolski realizuje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania. Warunkiem udziału w badaniu na obecność krwi utajonej w kale jest obecność na spotkaniu edukacyjnym. Prelekcja odbędzie się 15 października o godzinie 15 w Urzędzie Gminy w Zasieku Małym w powiecie kolskim przy ulicy Głównej. Próbki materiału do badań będą przyjmowane w tym samym miejscu 22 października w godzinach od 13 do 16. Ogłoszono nabór na zajęcia łączące elementy tańca latynoamerykańskiego i baletu dla dzieci w Kazimierzu Biskupim. Treningi ruszą 23 września i będą odbywać się w budynku GOKU. Zapisy do grup rekreacyjnych prowadzone są wyłącznie przez internet na stronie organizatora, przy czym dołączyć można w dowolnym momencie. Przygotowano dwie grupy wiekowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 7 do 12. Zainteresowani mogą skorzystać z pierwszych zajęć próbnych bez zobowiązań. Dla najmłodszych uczestników przygotowano również pakiety startowe z upominkami i aplikacją, a także dyplomy i medale.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1. Pogoda.
1: Parasole przydadzą się jutro na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, a do tego przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: FM. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Mieszkańcy wsi Brzezińskie Holendry, Brzeźno oraz Głodno sprzeciwiają się planowanej modernizacji jednego z dużych przedsiębiorstw. Podczas rozprawy administracyjnej zorganizowanej niedawno przez wójt Krzymowa Danutę Mazur w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie lokalna społeczność wyraziła zdecydowany protest przeciwko takiej inwestycji. Lokalni mieszkańcy nieustannie skarżą się na intensywny hałas oraz przykry zapach generowany przez istniejący zakład. W trakcie spotkania przedstawiono procedurę wydawania decyzji środowiskowej i stanowiska instytucji. Negatywną opinię wyraził m.in. koniński sanepid, wskazując na zbyt bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych. Władze spółki zapewniły natomiast, że wzniesienie nowej hali wraz ze sprowadzeniem nowoczesnych urządzeń ograniczy dotychczasowe uciążliwości. Zebrani nie dali jednak wiary deklaracjom inwestora, żądając natychmiastowej likwidacji problemów odoru oraz zapowiadając podjęcie kroków prawnych. Dodajmy, że z kolei w Koninie na przykre zapachy narzekają mieszkańcy północnych osiedli. W przypadku miasta zaplanowane zostały 3 spotkania, każde o godzinie 17, najbliższe dziś w osiedlowej świetlicy na Pątnowie, kolejne jutro w szkole na Łężynie, a następne w czwartek w podstawówce w Gosławicach. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wraz z prezydentem miasta zapraszają na dzień otwarty na zajezdnię autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Impreza odbędzie się w sobotę, 19 września w godzinach od 11 do 16. Odsłoni ona przed zwiedzającymi techniczne zaplecze miejskiej komunikacji, które na co dzień nie jest dostępne dla pasażerów. Na miejsce chętnych dowiezie bezpłatny autobus wodorowy, którego pierwszy odjazd z dworca PKP zaplanowano na godzinę 10.55. Rozkład jazdy udostępniono na stronie internetowej MZK. Organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji dla najmłodszych, w tym park rozrywki, plac zabaw, animacje, strefę relaksu oraz spotkanie z alpakami. Zaplanowano też loterię z biletami do kina Helios, przejażdżki małym karsanem po starówce, stoiska z biżuterią czy pamiątkami oraz punkty gastronomiczne ze słodkimi i słonymi przekąskami. A teraz zaproszenie do udziału w ciekawym konkursie.
2: Już po raz 6. konkurs na największą wielkopolską pyrę i danie z pyry odbędzie się 10 października w sobotę w Sieroszewicach. Bardzo serdecznie zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Zapisy organizowane są przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
1: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Symbol miasta Kleczewa, stojąca przy rondzie duża maszyna górnicza, odzyskuje blask. Charakterystyczny eksponat, koparka wielonaczeniowa SCHRS 315, przechodzi właśnie gruntowną konserwację. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczenie powierzchni z rdzy i starej farby oraz malowanie, wymianę zardzewiałych elementów blacharskich, a także kontrolę konstrukcji nośnej. Środki na te prace pochodzą z budżetu gminy Kleczew. Całość ma zakończyć się 28 września. Dodajmy, że to dużo mniejsza maszyna od stojącej w tej samej gminie koparki Dolores. Wielkopolskie Centrum Onkologii włącza się w ogólnopolską akcję Profilaktyka Podaj Dalej, zainicjowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczęto działania, których celem jest zachęcenie nas wszystkich do regularnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań oraz programów profilaktycznych. Bo o profilaktyce nie wystarczy tylko mówić. Najważniejsze jest działanie, sprawdzenie swojego stanu zdrowia, wykonanie odpowiednich badań i reagowanie, zanim pojawią się pierwsze objawy, podkreślają poznańscy lekarze. W ramach akcji promowane są m.in. program Moje Zdrowie, aplikacja Moje IKP, mammografia, testy i szczepienia HPV, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia oraz różne szczepienia ochronne. Warto zacząć od siebie, ale warto też przypomnieć o badaniach komuś bliskiemu. Czasami jedna rozmowa albo przesłanie dalej informacji wystarczy, żeby ktoś w końcu umówił odkładane od dawna badanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. O bezpłatne wsparcie można ubiegać się dla dzieci w wieku od 2 do 16 lat ze stosownym orzeczeniem, a także dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem inicjatywy jest ułatwienie codziennego funkcjonowania oraz udziału w życiu społecznym. Asystenci pomogą uczestnikom w prostych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza domem oraz komunikacji z otoczeniem. Ostateczna lista zakwalifikowanych osób powstanie po przyznaniu gminie funduszy przez wojewodę. Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Koniny. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle, jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętlę według powieści Marka Chłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. Spektakl opowiada o życiu w depresji i nałogu alkoholowym.
3: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
1: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury. Na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędą się powtórne pokazy tanecznego widowiska pod tytułem Wyspa, stworzonego przez zespół Top Dance. Spektakl zaplanowano na 22 i 23 października o godzinach 9 i 11 oraz na 24 października o 18. Przedstawienie opowiada historię dwóch sióstr żyjących na odległej wyspie, których spokój zakłóca przybycie nieznajomego rozbitka. Opowieść o empatii i sile miłości została przedstawiona za pomocą muzyki afrykańskiej, hawajskiej, brazylijskiej oraz kolumbijskiej, a także wielobarwnych układów tanecznych inspirowanych kulturą Ameryki Łacińskiej i twórczością Walta Disneya. Na scenie zatańczą wszystkie grupy wiekowe formacji Top Dance. Głównym producentem widowiska jest Konińskie Centrum Kultury. Bilety w cenie 25 zł są dostępne na stronie internetowej oraz w kasie placówki wejściówki. Na poranne seanse można kupić wyłącznie stacjonarnie.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Toponin FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram.

0: sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już trzeci mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
2: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
1: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
1: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
4: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę. Bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz 3., kończysz 5., a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania. I ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
1: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale i tak nie ma pewności, czy na przyszłoroczne lato uda się ponownie otworzyć jedną z atrakcji powiatu konińskiego. Remont wieży widokowej na Złotej Górze w gminie Krzymów napotkał bowiem kolejne problemy. Przypomnijmy, obiekt jest zamknięty dla zwiedzających od marca 2025 roku. Wcześniejsza ekspertyza wykazała obecność grzybów i szkodników na drewnianych elementach konstrukcji, dlatego konieczne stały się prace remontowe. Początkowo gmina nie miała wystarczających środków na inwestycje i zwróciła się o pomoc do samorządu województwa wielkopolskiego. Wtedy przyznano na ten cel 118 tysięcy złotych. Wraz ze wcześniej zabezpieczonymi pieniędzmi w budżecie gminy były 274 tysiące. Marszałek zastrzegł, że wykonawca musi zostać wyłoniony do 14 sierpnia. Pierwszy przetarg zakończył się bez rozstrzygnięcia, ponieważ najtańsza oferta opiewała na 470 tysięcy złotych. Następnie radni dołożyli do inwestycji 100 tysięcy złotych i ogłoszono drugie postępowanie. Ono również zostało unieważnione, jedna oferta przekraczała budżet i zakładała zbyt krótką gwarancję, a w przypadku drugiej wadium wpłynęło minutę po wymaganym terminie. Trzeci przetarg nie przyniósł żadnej oferty. Gmina przejdzie więc do postępowania z wolnej ręki. Dzięki temu nie będzie musiała zwracać otrzymanej dotacji. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania, stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze. Eksperci przypominają, że kluczem do dobrej kondycji i odporności pozostaje zdrowy styl życia, nawodnienie, aktywność fizyczna i odpowiedni sen oraz sięganie po sezonowe dary natury. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku organizuje konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy lokalnego skateparku. Obiekt ma zostać powiększony o nową sekcję typu bowl. Do 23 września wszyscy chętni mogą wypełnić krótką ankietę internetową. Celem badania jest poznanie potrzeb, sugestii oraz uwag obecnych i przyszłych użytkowników skateparku. Zebrane opinie posłużą do zaprojektowania nowej przestrzeni tak, aby była ona w pełni funkcjonalna, bezpieczna i dopasowana do oczekiwań osób z niej korzystających. Link do formularza konsultacyjnego udostępniono na stronach internetowych miasta Turku. Głos mieszkańców pomoże w stworzeniu jeszcze lepszego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Świętego Mikołaja w Kole ma nowego busa. Będzie on służył przede wszystkim do bezpiecznego i komfortowego dowozu uczniów na zajęcia, zawody sportowe, wycieczki, konkursy, wydarzenia kulturalne oraz różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne i integracyjne. Dzięki niemu uczniowie będą mogli jeszcze łatwiej poznawać, doświadczać i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poza jej murami. W Glinach odbędzie się piąta jubileuszowa edycja charytatywnego biegu, którego celem jest zbiórka funduszy na dalsze leczenie lęki. Wydarzenie na rzecz małej dziewczynki zaplanowano na 27 września, a jego start wyznaczono na godzinę 11. Baza imprezy mieścić będzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach w gminie Rychwał. Uczestnicy sportowej inicjatywy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 km. Wybór tempa oraz sposobu pokonania dystansu jest dowolny. Po zakończeniu biegu na miejscu zaplanowano licytację charytatywną. Dla startujących przygotowano medale, nagrody, ciepłe posiłki i inne niespodzianki. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury imienia Sabiny Graczyk w Sompolnie odbędzie się konkurs piosenki religijnej. Wydarzenie zaplanowano na 3 października, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. Organizatorami muzycznych zmagań są lokalna parafia Świętej Marii Magdaleny oraz Sompoleński Ośrodek Kultury. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są jeszcze do jutra. Przegląd skierowany jest do solistów oraz grup wokalnych liczących od 3 do 8 osób. Uczestnicy wystąpią w 3 kategoriach wiekowych. Wokalne przesłuchania wyłonią najlepszych wykonawców utalentowanych muzycznie. Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku opublikowała wyjaśnienie w sprawie zasad dysponowania sił i środków do wypadków drogowych. Wpis powstał w odpowiedzi na wątpliwości internautów dotyczące zdarzenia w miejscowości Kramsk-Łazy. Strażacy podkreślają, że o przyjeździe kilku zastępów na miejsce miejsce akcji nie decyduje przesada, lecz konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia poszkodowanych w warunkach braku pełnej informacji o skali zagrożenia. Zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 bywają niedokładne z powodu stresu świadków, a czas dojazdu ratowników zależy od korków, pogody czy awarii sprzętu. Jednostki OSP różnią się wyposażeniem. Nie każda posiada na stanie urządzenia hydrauliczne czy defibrylator AED. Dodatkowo w danej chwili w danej remizie może brakować pełnej obsady druhów. Z tego powodu do poważniejszych kolizji wzywane są także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego z jednostki w Koninie, co pozwala zagwarantować zapas sił i niezbędny sprzęt na miejsce zdarzenia.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Pogoda.
3: Jutro przeważnie słonecznie, przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
2: Konin FM.

0: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Sonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
2: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. Bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Konin będzie świętował 14. edycję Narodowego Dnia Sportu. W mieście zaplanowano aż 4 dni bezpłatnych zajęć, treningów i sportowych atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Wydarzenia odbędą się od 18 do 22 września w kilku lokalizacjach. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie trening z utytułowaną lekkoatletką i mistrzynią Sofią Ennaui. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił w jiu-jitsu, MMA, pilatesie, nordic walking oraz samoobronie dla kobiet. W programie znalazły się także parkrun, turniej piłki siatkowej oraz rejsy po Jeziorze Pątnowskim. Sportowe wydarzenia odbędą się m.in. na stadionie przy ulicy Popiełuszki, w dwóch prywatnych siłowniach, nad Jeziorkiem Zatorze oraz nad Jeziorem Pątnowskim. Organizatorzy zachęcają do udziału niezależnie od wieku i poziomu sportowego doświadczenia. Wystarczy chęć, wygodny strój i trochę energii. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, jednak na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program, terminy, miejsca i informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronach internetowych miasta Konina. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie cykl Środy z Kinem Niezależnym. Najbliższe spotkanie ze sztuką filmową odbędzie się 30 września o godzinie 18 w Kinie Kameralnym przy ulicy Okulnej. Widzowie zobaczą zestaw 7 krótkometrażowych produkcji niekomercyjnych, które wcześniej zakwalifikowały się do czerwcowego 72. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych w Koninie. Bilety w cenie 15 zł można kupić w kasie Kina Oskard tuż przed projekcją na miejscu lub przez internet. W programie znalazły się produkcje fabularne, dokumentalne oraz animacja. Na ekranie zaprezentowany zostanie m.in. dokument W pół do drugiej o relacji opiekuna z psem. Relacja z obserwacji natury w filmie Pole widzenia oraz historia kolejarki i jej dawnej miłości w obrazie Przeciągi. Widzowie obejrzą też obyczajowy dokument Tyle lat, pokazujący wieloletnie małżeństwo w trakcie zakupu kanapy, animowaną satyrę społeczną Innego końca nie będzie, historię pary na terapii w fabule Egzamin oraz wielopokoleniowy dokument eksperymentalny Przedniknąć. W Kinie Oskard w Koninie odbędzie się kolejny seans z cyklu Wajda – Rewizje, prezentującego dorobek wybitnego polskiego reżysera z perspektywy współczesnego odbiorcy. Wydarzenie zaplanowano na 4 października o godzinie 20.30. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć film Bez znieczulenia z 1978 roku, będący poruszającym studium konformizmu, manipulacji oraz mechanizmów sprawowania władzy. Głównym bohaterem produkcji jest ceniony reporter, wzorowany na postaci Ryszarda Kapuścińskiego. Po powrocie z zagranicznego wyjazdu mężczyzna niespodziewanie staje się celem nagonki, traci pozycję zawodową, odwraca się od niego środowisko, a żona wnosi o rozwód. W rolę postawionego w sytuacji bez wyjścia dziennikarza wcielił się Zbigniew Zapasiewicz. Dramat ukazuje bezwzględność totalitarnego systemu, ludzką zawiść oraz degradację wartości. Prezentowany obraz uznawany jest za proroczą i wciąż aktualną opowieść o uprzedmiotowieniu człowieka oraz kłamstwie, mimo upływu prawie 5 dekad od premiery. Filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do końca września na wystawę Którędy do Yellowstone, którą udostępniło wydawnictwo Dwie Siostry. Ekspozycja powstała na podstawie książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich Którędy do Yellowstone – Dzika podróż po parkach narodowych. To niezwykły album łączący komiksową opowieść z wiedzą przyrodniczą. Książka jest także lekturą szkolną dla uczniów klas 1-3. Wystawa składa się z 15 plansz, na których przedstawiono ciekawostki dotyczące różnych ekosystemów i parków narodowych. Można dowiedzieć się m.in. jak wilki wpływają na ekosystem Parku Narodowego Yellowstone, poznać zjawiska związane z dniem i nocą na biegunie oraz warunki życia na pustyni Namib. Nie zabrakło także informacji o amazońskich mrówkach, grzybiarkach oraz o historii i przyrodzie Puszczy Białowieskiej. Wystawę można oglądać w czytelni Kolskiej Biblioteki na pierwszym piętrze przy ulicy Kolejowej 19. W poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Ekspozycja jest dostępna w godzinach od 8 do 18, a w czwartki od 10 do 15. Grupy zorganizowane powinny wcześniej zarezerwować termin. Jak wiemy, w Konińskim Centrum Kultury dobiega końca wymiana wykładziny i foteli. Niestety przez przedłużający się remont przesunięto termin wystawy kotów. Zapraszamy więc w najbliższą niedzielę. To już nie pierwszy raz, gdy odbędzie się takie wydarzenie z udziałem mruczących czworonogów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 20 września w godzinach 12.00. 12.16 16 w holu KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać koty, które czekają na nowe, bezpieczne domy. Na wystawie pojawią się zwierzaki o różnych charakterach, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Niektóre są nieśmiałe i spokojne, inne ciekawskie i pełne energii. Każdy z nich ma swoją historię i zasługuje na odpowiedzialną opiekę oraz własny, kochający dom. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do poznania podopiecznych schroniska, ale także do rozmowy z ich opiekunami i dowiedzenia się więcej o adopcji. Być może właśnie podczas wystawy ktoś znajdzie swojego przyszłego kociego przyjaciela. Organizatorem wystawy jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o Złotą Sztalugę. Prace będzie można dostarczać od 12 października do 4 listopada. Uczestnicy mogą zgłosić od 3 do 5 własnych dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub technik mieszanych. Konkurs skierowany jest do twórców z wyjątkiem studentów i absolwentów akademii oraz wyższych szkół plastycznych. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury Oskard przy Alejach 1 Maja w Koninie. Razem z wypełnioną kartą zgłoszenia przed ich przekazaniem trzeba zarejestrować się na stronie strefazajęć.pl. Szczegóły dotyczące regulaminu dostępne są na stronach CKIS. Konkursowe prace w dwóch kategoriach wiekowych od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia oceni komisja artystyczna. Do zdobycia jest Grand Prix w wysokości 2000 zł, a także nagrody i wyróżnienia finansowe. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia w Domu Kultury Oskard. Fundacja Barwy Kultury i Konińskie Centrum Kultury zapraszają na wyjątkowy koncert Dzieci Mężczyźni, zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 19. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej usłyszy najsłynniejsze utwory z repertuaru charyzmatycznej wokalistki w zupełnie nowych aranżacjach. Muzycznym występom będą towarzyszyć wspomnienia oraz opowieści przybliżające postać artystki. Na scenie zaprezentują się znani i cenieni wykonawcy, m.in. Danuta Błażejczyk, Beata Molak, Weronika Ewa Radniecka, Laura Bączkiewicz, Maja Bartczak oraz Mariusz Urbaniak. Obok nich wystąpią również młodzi wokaliści ze studia piosenki estradowej Hit. Widowisko jest kolejną odsłoną cyklu upamiętniającego wybitne postacie polskiej estrady, którego celem jest łączenie pokoleń wokół kultowego dorobku muzycznego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, które są dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do wspólnego świętowania. Wystawa Skarby regionu konińskiego zaprezentuje w naszym muzeum depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Odkrycie skarbów wywołuje duże zainteresowanie. Zadawane są wtedy pytania, nie tylko przez badaczy, pytania kto, dlaczego i kiedy zdeponował swój pieczołowicie zgromadzony majątek. Analiza przedmiotów, ich wartości, a także momentu ukrycia pozwalają niekiedy na nie odpowiedzieć. Na wystawie oprócz samych skarbów przedstawiony zostanie również kontekst ich ukrycia. W grupie eksponowanych wczesnośredniowiecznych depozytów wyróżnia się po raz pierwszy zaprezentowany skarb srebrny z miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków. Niedawne odkrycie tego skarbu stało się pretekstem do powstania całej wystawy. Pozostałe skarby zostały wypożyczone ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Znaleziska skarbów średniowiecznych i nowożytnych uzupełnią także znaleziska akumulowane z kościołów oraz depozyty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie. Wystawę będzie można oglądać od 18 września od godziny 15. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłosiło wyniki konkursu o dotacje w ramach jesiennych mini-grantów. Zgodnie z decyzją komisji tegorocznymi laureatami projektu zostali Marta Kluba za projekt Roślinne Jam Session – Warsztaty dźwiękowe z roślinami, Fundacja Teatr Dźwięku za projekt Stwórz z nami słuchowisko, a także Julia Kożuszek-Borsuk, Perły kabaretu Mariana Hemara. Otwarty koncert retro z udziałem publiczności poprzedzony warsztatami piosenki. Tymczasem ruszył nabór na bezpłatne, indywidualne warsztaty wokalne i logopedyczne skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Konina i powiatu powyżej 6 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie. Organizatorzy przygotowali łącznie 20 miejsc dla uczestników. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnych spotkań z instruktorem, ukierunkowanych na pracę nad głosem, emisją, artykulacją, dykcją oraz opanowaniem prawidłowego oddechu. Spotkania mają na celu ułatwienie wyrażania emocji poprzez śpiew, wzmocnienie pewności siebie oraz poprawę swobody codziennej komunikacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 września przez Fundację Barwy Kultury z Konina.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Net reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Poranek FM. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia Kolejna Bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski. Tłumaczy Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Szanowne panie, szanowni panowie, spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. To ma określoną swoją historię. Nie chciałbym do niej wracać. Tym niemniej wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca, nie pamiętam nazwy. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno popołudniowych dni powszednie i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym te obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty, ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana. Natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologacje, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Mają partnera w postaci PKS-u Konin, który też ma przecież wiadomo określone doświadczenie i będzie ta symbioza następowała. Szanowni Państwo, chciałem po prostu podziękować moim współpracownikom, szczególnie z Kolei Wielkopolskich, ale i również z Departamentu Transportu, którzy przebrnęli przez tą skomplikowaną sieć przepisów, zezwoleń i tak dalej po to, żeby móc to realizować. Chciałem wyrazić słowa uznania i również dla naszych tutaj parlamentarzystów, którzy bardzo mocno zabiegali i sekundowali tym przygotowaniom. Myślę tu zarówno o panu pośle Tomaszu Nowaku, jak i o Michale Pyrzyku, ale nie mogę zapominać o radnym wiceprzewodniczącym sejmiku, który, no właściwie nie było komisji, nie było spotkania, żeby mi do tego nie wracał. Teraz już przestanie w związku z tym. Szanowni Państwo, jak powiedziałem, jest to uzupełnienie oferty. Nie chcę uprzedzać, być może tu któryś z kolegów uczyni to precyzyjniej, ale każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach, zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Życzę powodzenia. Natomiast mimo wszystko muszę sobie pozwolić na pewną dygresję polityczną. Niestety, dlatego że w trakcie tych przygotowań czekaliśmy na nowelizację ustawy o transporcie, o zbiorowym transporcie publicznym, który to projekt przygotowywany przez ministra infrastruktury zupełnie inaczej sytuował samorząd województwa w całokształcie działań związanych z uruchomieniem, rozwijaniem transportu autobusowego. Samorządy województwa miały być koordynatorami i organizatorami również w określonym zakresie tychże przewozów, aby moglibyśmy prowadzić określoną politykę w skali makro. Niestety, po wielu miesiącach przygotowań ta ustawa została przez pana prezydenta odesłana do kosza. No więc jesteśmy w punkcie wyjścia. Może kiedyś, ale póki co mamy autobus, kolej na bus, Konin Turek i nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
4: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę kolei na bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tu za nami, za tą piękną wieżą. Czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego. Tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu który również jest dostępny w internecie na stronie kolei Wielkopolskiej. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz, podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe, dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
1: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne. Co zostawić przyszłym pokoleniom, by za pół wieku mogły zobaczyć, jak wyglądała praca i codzienność miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Koninie? Odpowiedź znalazła się w kapsule czasu, którą z okazji 50-lecia spółki zakopano przy jej siedzibie. Otworzyć będzie ją można najwcześniej w 2076 roku.
5: W kapsule czasu, którą dzisiaj zakopaliśmy, zatrzymaliśmy rok 2026, czyli 50-lecie naszej spółki. Po pierwsze, jest schemat organizacyjny naszej sieci, jest lista wszystkich pracowników, jest zrzut stronek naszej strony internetowej, jest próbka węgla, który używamy w kotłowni na osiedlu Gosławice, znaczy w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie. Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT3, jest woda geotermalna z otworu Konin GT1, jak również jest list, który odczytaliśmy po to, żeby też państwo wiedzieliście, jakie jest nasze przesłanie. Jak również pewne dokumenty mamy w wersji elektronicznej, nie tylko wydrukowanej i zabezpieczonej, no ale one są na pendrive'ie. Mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty, o których mówiłem w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026. Jeżeli chodzi o ten jubileusz, to znaczy dzisiaj mamy kulminację, natomiast przede wszystkim mówiąc o historii naszej spółki, to trzeba wziąć pod uwagę, że nasza spółka zajmowała się dostawą ciepła do bloków, które powstawały w Nowym Koninie, czyli nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin i nasze pierwsze źródła to były źródła węglowe. I dzisiaj natomiast w sieci numer 1, czyli większość mieszkańców naszego miasta, korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci. Dzisiaj to są 163 km. Dzisiaj ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie ciekawy materiał do analizy, bo to są dane rzeczywiste, jak zmieniają się parametry podczas sezonów grzewczych, ale właśnie ta miniona zima też pokazała, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć, bo mieliśmy ostatnie 2 miesiące, mówimy o styczniu, o lutym, które no, były inne niż w ostatnich 10 latach. Także I ta spółka ma również przed sobą też ogromne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła, ale również chcemy, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Nasza działalność podlega taryfowaniu. Urząd Regulacji Energetyki pilnuje, broni interesu odbiorców ciepła, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Dzisiaj mówimy, że ciepło w sieci numer 1 to jest taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o tego typu systemy ciepłownicze. Oczywiście w Polsce mamy systemy, które mają te ciepłe tańsze. Trudno nam się tutaj porównywać chociażby z ciepłem z ciepłowni geotermalnej na Podhalu, gdzie mamy całkiem inny układ geologiczny i tak naprawdę to większość ciepła, która jest tam dostarczana mieszkańcom, to jest właśnie ciepła, która pochodzi z geotermii, ale nie tylko, bo tam mamy miks źródeł, bo również mamy kotły gazowe szczytowo, które są wykorzystywane. Natomiast, tak jak powiedziałem, staramy się zapewnić tą dostawę. W przypadku wyzwań, która stoi przed ciepłownictwem, my już wiele elementów mamy w Koninie, które tak naprawdę będą wymagane od innych spółek w roku dopiero 2040. Także jest to też dla nas z jednej strony podsumowanie pewnego okresu inwestycyjnego. W ostatnich kilku latach 100 milionów to były te pieniądze, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Inwestycje zauważalne w naszym mieście, zauważalne podczas inwestycji. Zlikwidowaliśmy sieć napowietrzną, obniżamy straty na przesyle, ale również ta ciepłownia geotermalna, która nie osiągnęła jeszcze pewnej mocy projektowej, jest dla nas też pewnym wyzwaniem, ale też jest pewnym elementem ekologicznego źródła, które wykorzystuje bogactwo zmagazynowane na głębokości 2660 metrów.
1: O kapsule czasu i jej symbolicznym znaczeniu dla MPC Konin rozmawialiśmy z prezesem spółki Sławomirem Lorkiem. Była ona jednym z punktów całorocznych obchodów 50-lecia przedsiębiorstwa, na które złożyły się także wystawa poświęcona historii spółki, olimpiada ekologiczna dla konińskich szkół oraz uroczysta gala podsumowująca jubileusz. W osadzie Janszkowo zatrzymano na chwilę prace budowlane, by zostawić wiadomość dla tych, którzy przyjdą tu za kilkadziesiąt.

0: pierwszą podróżą po wypadku. Pierwszym dam sobie radę. Jest godnością, wolnością, drugą szansą i drugim człowiekiem stojącym obok. Ja wierzę, że no, pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka i to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. No, to jest takie nasze marzenie, marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie no, bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, żeby tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale też się chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to te papierowe formy pewnie nie dotrwają, ale jest też gazetka nasza, którą wydawaliśmy tutaj dla mieszkańców gminy Ślesin w trakcie od ubiegłego roku, w trakcie tutaj inwestycji i remontu. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza Jezuska Frasobliwego, takiego małego. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także no takie rzeczy, Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też.
1: Bohater.
0: Tak, bohater bajek dla dzieci. No, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć.
1: A kiedy?
0: Za 50 lat. Wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły. Miałam taką myśl też, bo włożyliśmy tam też listę pracowników fundacji aktualną. Przez moment miałam taką myśl, żeby ich ułożyć od najmłodszych do najstarszych, czyli od tych, którzy mają szansę tą kapsułę jeszcze zobaczyć, ale stwierdziłam, że nie, że to jest głupi pomysł. Po prostu została lista alfabetyczna, wszyscy dajemy sobie szansę i mamy nadzieję, że się tu spotkamy za 50 lat. Z wami również.
2: A budowa samej osady zbliża się ku końcowi.
0: Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt. A mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności.

0: dorośli uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy. Mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji.
1: Mówiła Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Osada Janaszkowa w Wąsoszach zmienia się z roku na rok, a teraz trwa kolejny ważny etap jej rozwoju. W przebudowywanych budynkach powstają dostępne mieszkania wspomagane i treningowe, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami w samodzielnym życiu.
0: Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt, a mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy. Mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji.
1: Mówiła Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. Konin przygotowuje się także do wdrożenia inteligentnego systemu transportowego, który ma usprawnić zarządzanie ruchem w mieście. System będzie analizował dane i w przyszłości może automatycznie wskazywać pojazdy przeciążone lub ponadgabarytowe.
4: Inteligentny system transportowy, czyli zwany ITS, będzie to system, gdzie będziemy mieli do czynienia z systemem elektronicznym, czyli można powiedzieć ze sztuczną inteligencją, która będzie typowała pojazdy, które są przeciążone, które są ponadgabarytowe, które przejeżdżają przez teren naszego miasta. Będą to kamery, będą to wysoce wyspecjalizowane urządzenia, które dokonywać będą selekcji. Oczywiście będzie to wszystko obrabiane w naszym centrum miejskim obsługi właśnie tego systemu i powiadomienie będzie miało miejsce, jeżeli chodzi o powiadomienie ITS-u i zarządcy drogi o takich przejazdach. Będzie to w ramach całości systemu, gdzie tutaj ten system będzie zarządzał w ogóle całkowicie ruchem. Będzie preferował przejazdy chociażby autobusów przez teren miasta, tak aby to zielone światło paliło się preferencyjnie dla pojazdów komunikacji publicznej, czyli PKS-u i MZK, tak aby nie było żadnych opóźnień. To jest też między innymi taki system. Ale i też cały monitoring ruchu drogowego będziemy obejmować na wlocie i wylocie z Konina. Będziemy wiedzieli, jakie pojazdy wjeżdżają do Konina i jakie pojazdy wyjeżdżają wszelkimi drogami. To ma też i również swoje znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie tylko bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale w ogóle bezpieczeństwo na terenie miasta. Będzie to drugi etap. W tej chwili jest wprowadzany ten system związany sensu stricte z przejazdem autobusów przez teren miasta. Kolejnym etapem będzie właśnie preselekcja i będzie to, myślę, że za 2 lata.
1: ITS ma docelowo nie tylko wspierać kontrolę ciężarówek, ale także usprawnić komunikację miejską i zarządzanie ruchem, informował prezydent miasta Piotr Korytkowski. Już 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale poruszonych zostanie wiele różnorodnych tematów, ważnych również dla dorosłych.
5: Ja się nazywam Mikołaj Surkowski, jestem członkiem Stowarzyszenia Przystań w Turku, czyli organizatora tureckiego forum zdrowia psychicznego. Zacznę od tego, że mamy tak naprawdę ekspertów w tym roku. Postanowiliśmy, że będziemy podchodzić bardzo różnorodnie i postanowiliśmy, że nie będziemy się skupiać, tak jak w zeszłym roku, na jednym konkretnym temacie, bo w zeszłym roku rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o emocjach, o ich uczuciach, jak sprawić, żeby się przed nami otworzyły. Tak w tym roku postanowiliśmy, że będziemy zahaczać o bardzo różne tematy, żeby każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie, żeby dotarło to do szerszej grupy osób i też nawet dorośli nie tylko wyciągną wiedzę, jak wspierać dzieci i młodzież, ale dowiedzą się czegoś na temat tego, jak mogą sami sobie pomóc. No i między innymi dla na przykład dorosłych tutaj Jakub Eltman wystąpi z taką prelekcją na temat wypalenia zawodowego, bo chcieliśmy, żeby właśnie dorośli, którzy pracują, którzy odczuwają pewien stres, presję w pracy, też dostali na przykład taką dawkę wiedzy. Bardzo dużo będziemy rozmawiać o tematyce autyzmu i tutaj będzie Fundacja Spektrum, która prowadzi też tutaj w Turku oddział przedszkolny, będzie opowiadać o tym, jak podchodzić do edukacji dzieci ze spektrum. Będzie Anna Pawlaczyk, która napisała książkę na temat o tytule Autyzmem bez lęku. I tutaj w tym temacie chcemy bardzo dużo uwagi poświęcić, żeby rodzice dostali wiedzę, jak wspierać swoje dzieci, które są po tej diagnozie. Natomiast będziemy rozmawiać też o dosyć trudnych tematach i trochę też przełamywać pewne schematy, bo chcemy rozmawiać o hejcie wśród dzieci i młodzieży, jak na niego reagować. I tutaj Klaudia Mierzwińska z Konina, psycholog, wystąpi z prelekcją w tym temacie. Oczywiście takim głównym gościem specjalnym, na którym bardzo nam zależało, będzie Agnieszka Kobus z Zawojska, czyli multimedalistka olimpijska w wioślarstwie, która jest współautorką książki o swoich doświadczeniach, książki o tytule Mój wyścig z depresją. Tutaj chcieliśmy pod różnymi kątami, bardzo nam zależało na obecności pani Agnieszki, bo po pierwsze pokażemy, że ludzie sukcesu, no bo to niewątpliwie osoba, która osiągnęła ogromny sukces w swojej dziedzinie, 2 medale olimpijskie, tacy ludzie też przechodzą depresję i tacy ludzie muszą się z nią zmierzyć i zmagają się z nią nawet w piku swoich sukcesów, czyli w momencie, kiedy osiągają te największe sukcesy, wtedy też się z nimi zmagają, gdzie wydawałoby się, że zdobywając medale olimpijskie, no taka osoba jest najbardziej szczęśliwą osobą na świecie. Natomiast takie osoby zmagają się z ogromną presją, stresem i wieloma innymi zewnętrznymi czynnikami, więc tutaj tematyka będzie różnorodna. Będzie Marta Eltman-Bryś, która opowie o tym, jak budować kompetencje społeczne u wcześniaków, co będzie taką bardzo już szczegółową, bardzo specjalistyczną wiedzą. Natomiast to też nam na tym zależało, żeby taka tematyka różnorodna się pojawiła. To tylko kilka z kilku z prelegentów na całej konferencji. Będzie ich oczywiście więcej.
1: Kiedy, gdzie się można zapisywać i gdzie w ogóle i kiedy to się odbywa?
5: 27 września, Kino Tour w Turku, przy ulicy Żeromskiego. Konferencja, od razu zaznaczę, że jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Wystarczy zarejestrować się poprzez link, który jest podany na wydarzeniu, więc można wejść na stronę Facebook Stowarzyszenia Przystań w Turku. Tam jest nasze wydarzenie, gdzie można wejść i będzie link do rejestracji. Ewentualnie można skorzystać z rejestracji telefonicznej, czyli zadzwonić na numer telefonu, który jest podany w wydarzeniu i zgłosić swoją chęć udziału. Robimy to dlatego, że po prostu mamy ograniczoną liczbę miejsc w kinie i musimy do tych 200-250 osób ograniczyć liczbę zapisów.
1: Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego odbędzie się 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem linku dostępnego na wydarzeniu na Facebooku Stowarzyszenia Przystań w Turku. Warto jednak się pośpieszyć. Jak usłyszeliśmy, około 70% miejsc jest już zajętych. Zachęcamy więc, by nie zwlekać z rejestracją.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: W osadzie Janszkowo zatrzymano na chwilę prace budowlane, by zostawić wiadomość dla tych, którzy przyjdą tu za kilkadziesiąt lat. Do kapsuły czasu trafiły pamiątki, zdjęcia i słowa opisujące świat, marzenia i wartości ważne dla społeczności osady w 2026 roku.
0: Jeśli osada Janaszkowo nadal istnieje, dbajcie o nią. Ale nie tylko o budynki, nie tylko o park, o alejki, o stare drzewa. Dbajcie o to, po co powstała. Osada Janaszkowo nie jest miejscem na mapie, nie jest po prostu chwilą, w której ktoś odzyskuje wiarę w siebie. Jest pierwszym samodzielnie przygotowanym śniadaniem, pierwszym dniem w nowej pracy, pierwszą nocą we własnym mieszkaniu, pierwszą podróżą po wypadku, pierwszym dam sobie radę. Jest godnością, wolnością, drugą szansą i drugim człowiekiem stojącym obok. Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka i to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. No to jest takie nasze marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, żeby tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale też się chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to te papierowe formy pewnie nie dotrwają, ale jest też gazetka nasza, którą wydawaliśmy tutaj dla mieszkańców gminy Ślesin w trakcie, od ubiegłego roku, w trakcie tutaj inwestycji i remontu. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza Jezuska Frasobliwego, takiego małego. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także no takie rzeczy, Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też.
6: Bohater.
0: Tak, bohater bajek dla dzieci. No, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć.
6: A kiedy?
0: Za 50 lat. Wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły. Miałam taką myśl też, bo włożyliśmy tam też listę pracowników fundacji aktualną. Przez moment miałam taką myśl, żeby ich ułożyć od najmłodszych do najstarszych, czyli od tych, którzy mają szansę tą kapsułę jeszcze zobaczyć, ale stwierdziłam, że nie, że to jest głupi pomysł. Po prostu została lista alfabetyczna, wszyscy dajemy sobie szansę i mamy nadzieję, że się tu spotkamy za 50 lat. Z wami również.
1: Mówiła Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej. Już 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego odbędzie się Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale poruszonych zostanie wiele różnorodnych tematów, ważnych również dla dorosłych.
5: Ja się nazywam Mikołaj Surkowski, jestem członkiem Stowarzyszenia Przystań w Turku, czyli organizatora Tureckiego Forum Zdrowia Psychicznego. Działamy tutaj od 25 lat w Turku i po raz kolejny podchodzimy właśnie do organizacji konferencji na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
1: No właśnie, to zacznijmy od tego, skąd taki pomysł, żeby w ogóle taką konferencję na ten właśnie temat zorganizować. No bo z tym zdrowiem psychicznym, tematem zdrowia psychicznego, no to jest tak, że jakby wszyscy troszeczkę o tym mówią, ale nadal nie traktujemy chyba tego aż tak poważnie jak zdrowia fizycznego.
5: To znaczy, ja odkąd wróciłem do Turku, bo wcześniej trochę w innych miastach mieszkałem, a teraz wróciłem do rodzinnego miasta, od początku widziałem taką potrzebę, żeby szerzyć ideę profilaktyki zdrowia psychicznego, nie tylko tego obszaru interwencyjnego, kiedy kryzys już jest bardzo duży i kiedy potrzebni są lekarze, czy leczenie farmakologiczne wśród dzieci i młodzieży, czy właśnie psychoterapia, tylko właśnie widzę widzę tą potrzebę tego, żeby edukować ludzi, społeczeństwo, jak zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego, jak reagować i to edukować nie tylko dorosłych, ale też dzieci, bo oba te obszary są w mojej ocenie bardzo ważne. I widzieliśmy to, że wśród Turkowian w mieście, w szkołach, wszędzie jest taka potrzeba, bo ludzie wyjeżdżają do dużych miast na konferencje, na webinary, na szkolenia właśnie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, bo tutaj w małym mieście czy w naszym regionie nie było takiego wydarzenia, nie ma takich inicjatyw tak dużo. Oczywiście są instytucje, które świetnie działają na terenie naszego regionu, ale jest tego trochę za mało. I chcieliśmy dostarczyć mieszkańcom po prostu dawkę wiedzy merytorycznej na temat tego właśnie, jak wspierać dzieci i młodzież i zrobić to bezpłatnie. No i z tego powstała pierwsza inicjatywa, bo już w zeszłym roku w kwietniu organizowaliśmy konferencję na temat wspierania dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego. I teraz po naprawdę, myślę, mogę powiedzieć o dużym sukcesie tamtej edycji, bo i dopisała frekwencja i też merytorycznie, myślę, zdaliśmy egzamin, postanowiliśmy, że będziemy powtarzać to corocznie, w tym roku we wrześniu, z trochę większym rozmachem chcemy kolejny raz pokazywać, jak do tej profilaktyki zdrowia psychicznego można podchodzić.
1: No i bardzo dobrze, bo właśnie o zdrowiu psychicznym, jak się mówi, to często już o tym zaawansowanym problemie, a niekoniecznie o samej profilaktyce, a to jest wiedza przecież bardzo potrzebna i świetnie, że tutaj coś takiego w tym temacie Państwo organizują. Zastanawiam się, bo tak Pan powiedział, że jak Pan wrócił do Turku, to zauważył potrzebę, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że zauważył Pan potrzebę, że nie było po prostu takich konferencji i zorganizowania czegoś takiego, czy może potrzebę, że po prostu wiedza tutaj w takich małych miastach na temat właśnie profilaktyki czy ogólnie zdrowia psychicznego jest jednak zdecydowanie za mała i trzeba było zorganizować coś, gdzie będzie można o tym posłuchać?
5: Ja myślę, że jedno wynika trochę z drugiego, bo rzeczywiście uważam, że takich inicjatyw troszeczkę brakuje w mniejszych miejscowościach, nie tylko w Turku, tylko po prostu w mniejszych miejscowościach, przez co też ludzie nie mają dostępu do takiej wiedzy, a bardzo chcą ją pozyskać, bo ja rozmawiałem z wieloma nauczycielami, z psychologami, ze studentami, którzy gdzieś tutaj z Turkiem są związani i oni bardzo często jeździli właśnie do Poznania, do Warszawy, do Wrocławia na takie wydarzenia. Płacili za nie bardzo duże pieniądze, bo tutaj dostępu do takich wydarzeń nie mieli, a bardzo jej potrzebują i chcą rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku. Właśnie to jest super, że ludzie tu bardzo chcą tą wiedzę, chcą wiedzieć, jak wspierać dzieci i młodzież, chcą wiedzieć, jak podchodzić do profilaktyki zdrowia psychicznego. Natomiast troszeczkę za mało było tych inicjatyw. I z tego względu wydaje mi się, że no właśnie jedno wynika z drugiego. Troszeczkę trzeba jeszcze więcej edukować, bo ogólnie jako społeczeństwo i w dużych, i w mniejszych miastach jeszcze myślę, tę świadomość mamy za małą. Natomiast przez to, że w małych miejscowościach takich wydarzeń za dużo się nie organizuje, no to dostępność jest jeszcze większym problemem i trochę stajemy się wtedy wykluczeni jako mniejsze miejscowości z dostępności do takiej wiedzy.
1: Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego odbędzie się 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem linku dostępnego na wydarzeniu na Facebooku Stowarzyszenia Przystań w Turku. Warto jednak się pośpieszyć. Jak usłyszeliśmy, około 70% miejsc jest już zajętych. Zachęcamy więc, by nie zwlekać z rejestracją.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
6: Odkrywka Jóźwin. Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWP Konin, działającą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie. Transport koparki SCHRS 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna. Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina 1, zlokalizowanego na złożu Pątnów 2. Później wydobycie prowadzono z Jóźwina 2A w północnej części złoża Pątnów 3. Od 1999 roku trwała eksploracja złoża Pątnów 4 na odkrywce Jóźwin 2B. Była ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nakładu na tej odkrywce pracowały m.in. największe koparki w kopalni Konin, dwie maszyny typu SRS 1800 zwane Hiszpankami. Teren po odkrywce Jóźwin 2A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Powstał tam park rekreacji i aktywności fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Maltą Bis w Kleczewie, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata gridowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania. Łowisko Roberta często odwiedzają amatorzy łowienia ryb, przyjeżdżający z Kleczewa i okolic. Na obszarze po odkrywce Jóźwin 2B powstaje m.in. jezioro o powierzchni 440 hektarów. Czytamy na kwbkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Mieczownica, wieś w gminie Ostrowite, kojarzyła się przede wszystkim z dwiema rzeczami: stadniną koni i fatalną nawierzchnią drogi. Ten drugi element właśnie poszedł w niepamięć ze względu na niedawny gruntowny remont. Ten pierwszy zaś cały czas jest modernizowany, aby utrzymać się w świadomości ludzi. O historii i przyszłości tego miejsca rozmawiam ze współwłaścicielem stadniny.
7: Michał Owczarek, współwłaściciel stadniny koni w Mieczownicy.
1: Chciałbym się pana zapytać najpierw tak o krótkie przybliżenie historii tego miejsca, bo znajdujemy się w pięknym dworku. Z jakich czasów to pochodzi?
7: Pałac pochodzi z połowy XIX wieku. Był własnością rodziny Chrzanowskich do końca II wojny światowej. Pałac, który wpisał się w historię tego rejonu, ponieważ tutaj pod Mieczownicą odbyła się ważna bitwa powstania styczniowego na przełomie lutego i marca 1863 roku, gdzie pod Mieczownicą oddział powstańców styczniowych starł się w bitwie z sotnią kozaków carskich. Do dziś pamiątka po tym zdarzeniu jest w Mieczownicy na skraju wioski. Corocznie odbywa się w dniu 3 maja uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Oczywiście był okres przerwy w tych obchodach. To okres minionych dziesięcioleci władzy socjalistycznej, komunistycznej. I po przełomie, po zmianach ustrojowych, jakie miały miejsce w roku 1989, wrócono do tradycji uroczystości obchodów rocznicy bitwy pod Mieczownicą. Mieczownica tak naprawdę, można powiedzieć, zawsze związana z hodowlą koni, bo poprzedni właściciele, czyli państwo chrzanowscy, byli zapalonymi hodowcami koni. Hodowali konie dla potrzeb wojska, szczególnie w okresie międzywojennym. Ta hodowla była postawiona na bardzo wysokim poziomie, ponieważ zapotrzebowanie Armii Polskiej na wierzchowce było duże. potrzebny był koń wytrzymały, dzielny, o łagodnym usposobieniu. I takie konie właśnie państwo chrzanowscy hodowali. Na tamte czasy uzyskiwali bardzo wysokie ceny ze sprzedaży remontów do wojska. Dość powiedzieć, że w 1933 roku średnia cena osiągnięta za remonta wojskowego wyniosła 2750 zł. To były w okresie międzywojennym naprawdę bardzo duże pieniądze. Po wojnie, po II wojnie światowej, jak wszystkie majątki ziemskie, mieszownica została upaństwowiona i trwało to najpierw w zespole Mieczownica Nieświastów. W momencie, kiedy stadnina koni Nieświastów została zlikwidowana ze względu na odkrywkę węgla brunatnego, na posuwającą się kopalnię, stadninę koni Nieświastów przeniesiono do stadniny koni Pruch na Ochaby, a Mieczownica stała się samodzielnym przedsiębiorstwem. I tutaj hodowano konie rasy wielkopolskiej. Na początek był to duży dolew krwi orientalnej, tak jak było to przed wojną. Później, ponieważ potrzebny był koń roboczy, wszechstronnie użytkowy, zaczęto dolewać koni cięższych, aż do momentu, kiedy konie w rolnictwie straciły znaczenie jako siła pociągowa. Wówczas tutaj w pracy hodowlanej kładliśmy nacisk na podnoszenie wartości i możliwości skokowych, generalnie sportowych. Robiliśmy to używając dolewu krwi koni, z dużym dolewem krwi hanowerskiej, aż do roku 91, kiedy po przemianach zaczęto likwidować stadniny i Mieczownica stanęła przed dylematem: albo zlikwidować hodowlę koni, co oczywiście oznaczało obniżenie prestiżu przedsiębiorstwa, albo zmienić rasę hodowanych koni. Wybraliśmy tą drugą wersję, gdzie konie rasy wielkopolskiej zostały zastąpione przez konie rasy angloarabskiej. Było to przedsięwzięcie bardzo poważne i odważne. Tym niemniej przyszło nie w porę, bo hodowla koni to nie hodowla trzody czy drobiu. Tutaj postęp hodowlany mierzy się w dziesiątkach lat i po prostu warunki ekonomiczne, jakie nastąpiły w latach 90. dla hodowli koni, spowodowały, że ta hodowla zaczęła przynosić straty. Skończyły się dotacje do hodowli państwowej. Również zainteresowanie końmi ze strony polskich sportowców i amatorów jazdy konnej kierowały się na zachód, gdzie już za podobne pieniądze można było nabyć konie o dużo wyższych możliwościach skokowych. Po prostu zachód nas wyprzedził. I stadnina ograniczyła liczbę hodowanych klaczy. W roku 2003 została sprywatyzowana, wystawiona na przetarg do dzierżawy. No, w wyniku przetargu wygrała spółka pracownicza, której byłem prezesem, i po kolejnych przemianach dzisiaj właścicielem stadniny jest spółka jawna Bogdan Koczorowski, Michał Owczarek.
1: I dzisiaj jakie konie hodujecie? Nadal te anglo-arabskie?
7: Nie, dzisiaj to raczej można powiedzieć, że to jest szlachetna półkrew, bo chodzą tu konie rasy hanowerskiej, konie rasy holenderskiej, belgijskiej. Po prostu jak gdyby hodowla w czystości rasy straciła na znaczeniu, szczególnie w takich prywatnych hodowlach, ponieważ ważne jest to, jakie zdolności, jakie osiągnięcia sportowe jest łatwiej osiągnąć na poszczególnych typach koni hodowanych w danym ośrodku.
1: I czy jakieś osiągnięcia sportowe konie stąd mają?
7: Na dzień dzisiejszy to są konie młode. Klub przebija się na coraz szersze wody. Myślę, że w niedalekiej przyszłości usłyszymy o osiągnięciach naszych jeźdźców. Prowadzona jest szkółka jeździecka, wygaszona w pewnym sensie, jak gdyby rekreacja w szerokim tego słowa znaczeniu. Idziemy w kierunku szkółki jeździeckiej, która wychowuje, ma na zadanie przygotować młodych jeźdźców, dzieci do kariery sportowej. Niekoniecznie tej wielkiej, ale już stricte sportowej. Jest sporo koni w pensjonacie, także szkółka działa przy Ludowym Klubie Jeździeckim Mieczownica i głównymi zawodnikami są dzieci i młodzież, która trzyma tutaj konie w pensjonacie.
1: Słyszałem, że kiedyś przyjeżdżali tu również studenci medycyny, dokładnie weterynarii. Czy to jeszcze ma miejsce, czy już skończyliście współpracę?
7: To znaczy, ten rodzaj praktyk to miał miejsce w czasach rzeczywiście minionych, dosyć dawno, wtedy, kiedy w stadninie było stado bydła, stado koni liczyło 130 koni, było stado owiec, więc tutaj studenci weterynarii mieli pełne pole do popisu i możliwości praktykowania nie tylko na koniach, ale i bydle, owcach. Dzisiaj to się zmieniło. Nie mamy oprócz tych koni, nie mamy innej hodowli. W związku z tym studenci weterynarii raczej kierują, chyba że są zdeklarowanymi kandydatami na lekarzy końskich, na lekarzy końskich. To wtedy się tu zjawiają, ale to są rzadkie przypadki.
1: A ile koni liczy dzisiaj stadnina?
7: To znaczy w ośrodku jest 51 koni.
1: Turyści się zdarzają jeszcze?
7: Tak, pojawiają się turyści, zwiedzają stajnie, czasem organizujemy ognisko, przejażdżki bryczką po okolicy i tak. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, nauka jazdy ogranicza się do szkółki jeździeckiej.
1: Co całkiem takie interesujące miejsce turystyczne, właśnie biorąc pod uwagę jeszcze Giewartów nad Jeziorem Powickim, który tutaj jest obok. Turyści mogą przyjeżdżać nad jezioro i również wpadać do was, nauczyć się jeździectwa. Całkiem interesujące wakacje to mogą być.
7: To znaczy, ja myślę, że w przyszłości będzie możliwość taka, żeby tu zamieszkać, żeby, bo mamy sytuację taką, że pałac w niedalekiej przyszłości będzie rewitalizowany. Jest taka ewentualność, możliwość i myślę, że to dobrniemy do szczęśliwego finału. Wówczas no, ten pałac będzie inaczej wyglądał.
1: A udało się jakieś środki pozyskać na tą rewitalizację?
7: Tak, to wójt gminy wystąpił o środki na rewitalizację i w tej chwili trwają prace. nad formą prawną, jaką zastosować może gmina, żeby współuczestniczyć w rewitalizacji.
1: I wtedy będą się tu znajdowały jakieś pokoje również, tak, na wypoczynek?
7: Też.
1: To w takim razie życzę, żeby jak najszybciej się to udało i żeby miejsce wypełniło się turystami.
7: No, zamiary są szczytne i cel jest rzeczywiście ambitny. Myślę, że jeśli się nic nie zmieni na niekorzyść, to powinniśmy dopiąć swego i ten pałac za 3 lata będzie inaczej wyglądał.
1: Oby tak było. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
1: Stadnina w Mieczownicy jest ważnym punktem turystycznym gminy Ostrowice. Stąd też była prowadzona akcja o pozyskanie wspomnianych środków na rewitalizację dworku. O tym opowie dokładniej mój drugi rozmówca, wójt gminy Ostrowice. Dzień dobry, panie wójcie. Poprosiłbym najpierw o przywitanie się z naszymi słuchaczami.
8: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mateusz Wojciechowski, wójt gminy Ostrowice.
1: Panie wójcie, rozmawiałem tutaj ledwo kilka minut temu z właścicielem stajni w Mieczownicy. Właściciel ten opowiadał mi, że będzie rewitalizacja dworku, na którą udało się pozyskać pewne środki. I właśnie z tym tematem do pana się udałem.
8: Tak jak pan powiedział, niedawno informowaliśmy o pozyskaniu dotacji w wysokości 5 milionów złotych z edycji programu inwestycji strategicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu, a tym razem gmina środki, które pozyskała, to na rewitalizację Pałacu Eklektycznego z końca XIX wieku w Mieczownicy i utworzenie pierwszej w Wielkopolsce Izby Powstania Styczniowego. Wkład własny do tego zadania to 102 tysiące złotych. Wśród mieszkańców pojawiły się różne kontrowersje związane z rewitalizacją tego obiektu, ale uważam, że dbanie o naszą tradycję, zabytki i kulturę należy również do zadań własnej gminy i stąd złożenie tego wniosku. Na dzień dzisiejszy trwają prace nad przygotowaniem aktu notarialnego na przejęcie we władanie pałacu, abyśmy mogli dysponować nieruchomością na cele inwestycyjne i dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić przetarg. Na to mamy 9 miesięcy, aby wyłonić wykonawcę całości. Pałac jest wpisany do rejestru zabytków. Wszystkie prace, koncepcje zostaną uzgodnione z konserwatorem zabytków, tak aby przywrócić świetność tego obiektu. Jeżeli chodzi o okres władania, no to na pewno będzie to nie mniej niż okres amortyzacji tych środków pozyskanych, czyli 5 milionów złotych. Przewidujemy, że będzie to minimum 30 czy tam 29 lat według wstępnych wyliczeń. A sądzę, że na rewitalizacji tego obiektu skorzystają wszyscy, i zarówno mieszkańcy, właściciele, jak i gmina jako jednostka. Powstanie tam między innymi Izba Pamięci wspomniana Powstania Styczniowego, pierwsza w Wielkopolsce, z tego względu, że miała tutaj miejsce bitwa pod Mieczownicą. Mamy utworzony pomnik powstańców, przy którym znajdował się kiedyś kopiec mogiła powstańcza. Otrzymaliśmy też środki z Urzędu Wojewódzkiego, od wojewody na ekshumację tej mogiły. Na dzień dzisiejszy maszt pod biało-czerwoną z programu prezydenta zostanie również utworzony, wybudowany w Mieczownicy. Otrzymaliśmy tam także, jeżeli chodzi o Mieczownicę, nowe środki na przebudowę drogi powiatowej. Także Mieczownica w pewien sposób pięknieje i mam nadzieję, że będzie to wymierna korzyść dla wszystkich, tym bardziej, że wracając już do pałacu, zostanie utworzona Izba Pamięci, przed chwilą powiedziana, sala konferencyjna, sala sesyjna, w której będą mogły się odbywać posiedzenia Rady Gminy, sesje absolutoryjne, a także, myślę, to też dobra informacja dla przyszłych nowożeńców, utworzymy tam salę ślubów, gdzie będzie filia Urzędu Stanu Cywilnego. Na dzień dzisiejszy ktoś, kto chce wziąć ślub w plenerze, musi zapłacić, zrobić opłatę w urzędzie 1000 zł plus opłatę za wydanie aktu 84, a w tym przypadku będzie miał tylko koszt wydania aktu małżeństwa, a we filii, czyli w pałacu, będzie mógł ten ślub wziąć. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, w każdej chwili rewitalizacja takich obiektów w każdych chwilach, myślę, będzie zadaniem na przyszłość nie tylko dla samorządów, ale dla właścicieli różnych nieruchomości, którzy mają wpisane swoje majątki do rejestru zabytków. Z uwagi na trudny czas finansowy, ale też na postępującą degradację tych zabytków, myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie zrobić coś pięknego. Pałac w Mieczownicy stanowi jedno z najlepiej utrzymanych dziedzictw narodowych w naszej okolicy i uważam, że jako gmina powinniśmy o to dbać. Jeżeli pojawia się możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, powinniśmy z nich korzystać. W tym przypadku partnerstwo publiczno-prywatne zapewne wszystkim przyniesie korzyści.
1: Wspomniał pan również o tym kopcu powstańców. On też ma zostać odnowiony na wzór tego, jak wyglądał kiedyś.
8: Tak jest. Ma zostać to przywrócone do czasów, czy tam do lat 60., kiedy nie uległo to jeszcze tej degradacji czy zmianie w poprzednim systemie. Ten kapitalny, można powiedzieć, remont, odnowienie, rewitalizacja będzie taką częścią tego całego kompleksu mieczownickiego. A jak wspomniałem, powstanie styczniowe, 1863 rok, przyszły rok na pewno będzie rokiem powstania styczniowego. Bitwa pod Mieczownicą, Dobrosołowem, czy Kąpielem, Ignacewo, gmina Ślesin, czy Kazimierz Biskupi również. I chcielibyśmy, aby śladem powstania styczniowego przyszły rok w tych gminach został uważany za rok powstania styczniowego. Jeżeli zdążymy z tą rewitalizacją, chociażby mogiły powstańców styczniowych, no to będzie okazja do tego, aby to święto było jeszcze piękniejsze.
1: I również turystycznie to miejsce bardzo zyska, bo nie dość, że ta mogiła gdzieś będzie w pamięci ludzi, że zostało to odnowione, będzie takie ciekawe miejsce do odwiedzenia, ale sama stadnina koni z pałacykiem plus jeszcze bardzo blisko jezioro piękne Powickie w Giewartowie, a rozwijają się tam, znaczy są remontowane drogi. Nic tylko przyjeżdżać dla turystów, taka wiadomość.
8: Tak jest. Mieczownica leży pośród, można powiedzieć, zadrzewienia, lasów, pięknych terenów, łąk, gdzie jest stadnina koni. Mamy, tak jak pan wspomniał, remontowane drogi, tworzone ścieżki rowerowe. Zaraz jest Giewartów, Kosewo, największe jezioro polodowcowe w Wielkopolsce, jezioro Powickie. Terytorialnie połowa leży w obrębie gminy Ostrowite. Rozwój turystyki. Myślę, że to w całości daje piękny obraz naszej pięknej wsi, naszego pięknego terenu i gminy Pięciu Jezior, bo do takiej właśnie należy.
1: Dobra, to dziękuję bardzo w takim razie.
8: Dziękuję bardzo i wszystkich.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Historia parafii w Starym Mieście. Miejscowość położona nad Pową 4 km na południowy zachód od Konina. Na przełomie XII i XIII wieku rozwinęła się tam osada o charakterze handlowym, nosząca wtedy nazwę Konin. Przypuszcza się, że przeniesienie Konina nastąpiło pod koniec XIII wieku. Zapisana nazwa Stare Miasto, która pojawiła się dopiero po powstaniu miasta lokacyjnego dla odróżniania obu ośrodków, wystąpiła po raz pierwszy w dokumencie z roku 1359. W następnych stuleciach wieś wraz z istniejącym w niej folwarkiem były własnością królewską w starostwie konińskim. Parafia w Starym Mieście, wtedy jeszcze w Koninie, powstała przed 1111 rokiem. Do 1818 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Od połowy XII wieku Stare Miasto było parafią także dla filii, jaką stał się nowo powstały Konin. Pierwotny kościół z kamienia ciosanego pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła według tradycji został zbudowany w 1119 roku przez Piotra Dunina. Świątynia powstała na przełomie XII i XIII wieku. Rozbudowana i podwyższona została w XIV wieku, gruntownie odnowiona w końcu XIII wieku. Obecnie stanowi kaplicę wzniesionego w 1907 roku kościoła neogotyckiego. Obecny kościół jest jednonawowy, salowy, zbliżony planem do kwadratu. Dach dwuszpadowy, pokryty dachówką. Pierwszy generalny remont dachu 1981, drugi 2013. Z dawnego kościoła romańskiego z wieżą od strony zachodniej pozostało prezbiterium i część nawy skróconej o dwa przęsła, zbudowane z dużych, ciosowych kamieni, podparte szkarpami. W południowej ścianie nawy zachował się trójszkokowy portal romański z XIII wieku z płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego, maskami ludzkimi oraz głową sowy na krawężnikach. W murze prezbiterium od strony wschodniej znajduje się zamurowane okno ostrołukowe. Od strony północnej zachowane oryginalne okno romańskie. W murze prezbiterium XX-wiecznego kościoła od strony północnej wmurowana płyta kamienna ozdobiona dużym krzyżem niezwykłego kształtu. W wieży pokrytej blachą miedzianą dwa dzwony. W wieżyczce mały dzwon dekoracji romańskiej. Polichromia z 1907 roku autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Konsekrowany 2 maja 1909 roku przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. W 1959 roku polichromia autorstwa braci Drapiewskich w nowej części kościoła, ambona z 1869 roku, kamienna chrzcielnica z głowicą romańską, na narożnikach ozdobiona ornamentacją roślinną. Ponadto w kościele jest chrzcielnica drewniana barokowa. W ołtarzu głównym obraz z końca XVII wieku Matki Boskiej Pocieszenia. Na srebrnej, rokokowej sukience obrazu wyryta klęcząca postać jej fundatora, księdza Klemensa Traszyńskiego z Konina. Oraz data 1777. Czytamy na parafia.staremyślnikmiasto.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Historia szkoły podstawowej numer 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej nr 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. swój rozwój i znaczenie zawdzięcza m.in. dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw. Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo-Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli. Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon,

0: Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisława Dulska, nauczycielka. Uchwała nr 283 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 3 lipca 1993 roku. Stanisława Dulska urodziła się 18 listopada 1893 roku. W 1993 roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Swoją długoletnią pracą wychowawczą i dydaktyczną w szkole, przepojoną patriotyzmem, umiłowaniem dzieci i młodzieży oraz głęboką wiarą w niepodległość ojczyzny, zyskała sobie wdzięczność wychowanków i szerokiego grona przyjaciół. Zmarła 1 sierpnia 1998 roku. Stanisława Dulska żyła 104 lata. W listopadzie 1993 roku została honorową obywatelką miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Ślesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze nr 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy.

0: Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś Szleszyno biskupom poznańskim. W roku 1358 król Kazimierz Wielki nadał wsi prawa miejskie. Przez kilka stuleci Ślesin należał do uposażenia biskupów poznańskich i był związany z kluczem ciążeń. W XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne. W roku 1870 zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i Dobrego Pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 000 m2. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15% asady, prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar Powicko-Bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. O Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północnopolskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna Moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi Moreny Dennej o nieregularnych kształtach. Obszar Powidzko-Bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku, zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwbkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Mieczysław Grzegorz Becker, inżynier mechanik. W 1979 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Mieczysław Grzegorz Becker urodził się 25 maja 1905 roku w Strzyżowie nad Bugiem. Od 1910 roku zamieszkał z rodzicami w Gosławicach i ukończył gimnazjum w Koninie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a od 1931 roku pracował jako nauczyciel akademicki w Warszawskim Instytucie Badań Inżynieryjnych. Jego pracę naukową przerwała II wojna światowa. W 1939 roku ewakuował się z Polski do Francji, a później do Kanady. Po wojnie działalność naukową kontynuował w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Detroit oraz uczelniach technicznych, m.in. w New Jersey, Waszyngtonie i Michigan. Nieco później został zatrudniony w laboratorium w Santa Barbara w Kalifornii, włączając się w amerykański program badań kosmicznych. Jego największym sukcesem w ramach współpracy z NASA, amerykańską agencją badania przestrzeni kosmicznej, były prace przy konstrukcji kołowego pojazdu księżycowego. Powstał on w Instytucie Badawczym firmy General Motors i po raz pierwszy był testowany w lipcu 1971 roku w trakcie wyprawy księżycowej Apollo 15, a kierowali nim na Księżycu astronauci David Scott i James Irwin. Pojazd ten wykorzystano na Księżycu jeszcze dwukrotnie, w kwietniu i grudniu 1972 roku, misja Apollo 16 i Apollo 17. Był doktorem honoris causa m.in. uniwersytetów w Monachium i Ottawie. Zmarł w Santa Barbara w Kalifornii 8 stycznia 1989 roku. W 1979 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Początki osady Strzałkowo sięgają odległej przeszłości. Pionierscy mieszkańcy pojawili się tu między X a XI wiekiem. Mała wioska została włączona do ziem rycerza, którego danych niestety nie udało się ustalić. Po akcie nadania majątku bowiem nie zachowały się żadne ślady. Historyczne zapiski informują już o późniejszych właścicielach Strzałkowa, którymi byli duchowni. Wiemy też, że w 1397 roku powstały tu oraz w Graboszewie i Stawie pierwsze parafie i stanęły pierwsze kościoły. Protoplastą rodu, od którego pochodzi nazwa miejscowości, był kmieć Strzałek. Po jego śmierci osadą zarządzał ród Porajów, herbu Poraj, który przybył z Czech. Jak mówi tradycja, strzałkowski Poraj był jakoby rodzonym bratem świętego Wojciecha. Z biegiem lat, potem i wieków Strzałkowo stanowiło dom rodzinny kilku rodów spowinowaconych ze sobą. W taki sposób powstała ogromna i wpływowa w owych czasach wielkopolska rodzina Strzałkowskich herbu Poraj. Do nich należały okoliczne majątki jeszcze w XVII wieku. Ciekawą i zarazem bardzo cenną dla strzałkowian pamiątką z historii wsi jest dokument z 1432 roku podpisany przez niejakiego Jana Gołego ze Strzałkowa, który niniejszym zapewnił panującego wówczas króla Władysława Jagiełę o swej wierności. Około roku 1640 Świętosław Sireniawa Strzałkowski, kanonik poznański i łowicki, zainicjował budowę drugiego kościoła. Na siebie wziął także sfinansowanie przedsięwzięcia. Ponad 100 lat później, w roku 1781, ówczesny właściciel tutejszych ziem, Teodor Węsierski, sprowadził niemieckich osadników. Ten niezwykle istotny fakt zainicjował powstanie wsi nazywanych Olendrami. Przyjęło się to uważać za początek dzisiejszego współczesnego Strzałkowa. Podczas drugiego zaboru w 1773 roku ziemia strzałkowska została włączona do zaboru pruskiego, a Strzałkowo było wioską przygraniczną. Stało się tak po postanowieniach Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku. Na podstawie nowego podziału ziem polskich pomiędzy Rosję i Prusy od 11 listopada 1811 roku granica pomiędzy zaborami przebiegała o 1 km na wschód od Strzałkowa. W 1839 roku powstała we wsi pierwsza katolicka szkoła. Sytuacja polityczna doprowadziła do zmiany właściciela majątku. W 1874 roku dobra szlachecko-rycerskie rodu Strzałkowskich przeszły w ręce Niemca Luisa Schulza. Dzięki oddanej w 1882 roku do użytku stacji kolejowej Strzałkowo zyskało bezpośrednie połączenie z Poznaniem oraz ważniejszymi okolicznymi miastami. O zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców natomiast zadbała powstała w 1888 roku Ochotnicza Straż Pożarna. Czas zaborów to sprawdzian patriotyzmu Polaków. Strzałkowianie zdali ten test celująco. Brali m.in. czynny udział w kolejnych powstaniach, walcząc o niepodległość Polski. Nie zawsze jednak można było występować zbrojnie, o czym doskonale wiedzieli nasi wielkopolscy przodkowie. Równie ważne okazało się solidaryzowanie z walczącymi lub stawianie biernego oporu. Zrozumiałe to również dzieci, które masowo wzięły udział w latach 1901-1904 i później w latach 1906-1907 w wystąpieniach przeciwko akcjom germanizacyjnym. Strajkowały wówczas nie tylko znane z historii dzieci wrzesińskie. Do protestu dołączyli się uczniowie ze Strzałkowa, prezentując bohaterską postawę narodową i katolicką, nie tylko własną, ale i swych rodziców. Strajkowało 247 dzieci. Atmosfera patriotyzmu nie wygasała, mimo złamania oporu uczniów stających w obronie ojczystej mowy. W 1917 roku zorganizowała się w Strzałkowie drużyna skautowska. Chłopcy wspierali działania mające na celu przygotowanie kolejnego zrywu zbrojnego, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Po około 10 latach, po zwycięstwie powstańców w okresie międzywojennym, działały tu niezmiernie aktywnie takie organizacje jak Sokół i Scouting, utworzone jeszcze podczas zaborów. Ich działacze mogli kontaktować się z podobnymi organizacjami z Warszawy dzięki nowej linii kolejowej łączącej Strzałkowo ze stolicą. Wybuch II wojny doświadczył mieszkańców naszej wsi już 1 września. Hitlerowcy rozpoczęli wtedy bombardowanie Strzałkowa. Naloty ciągnęły się przez cały dzień. Ustąpiły z dniem 10 września, po tym jak na dachy miejscowości spadło około 100 bomb. Okupacja zaczęła się wkroczeniem patrolu niemieckiego wojska. Koniec wojny zmobilizował Strzałkowian do wzmożonego wysiłku mającego na celu rozwój wsi. Zgodnie z tymi założeniami w 1945 roku uruchomiono mleczarnię, młyn, tartaki, gorzelnie oraz krochmalnie i cegielnie w stawie. Otworzono podwoje tutejszej szkoły podstawowej, a w 1948 zaczęła działać biblioteka publiczna. W 1951 roku zainaugurował pracę Dom Pomocy Społecznej mający swą siedzibę na terenie dawnego majątku Strzałkowskich. W 1974 powstała spółdzielnia kółek rolniczych, a rok później oddano do użytku ośrodek zdrowia. Bardzo ważną datą w kalendarium Strzałkowa jest również rok 1990. Wówczas tą miejscowość oficjalnie dostała herb, którym może odtąd się chlubić. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
1: Konin FM.

choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień.

0: sercu nie gaśnie kresowy płomień.
1: Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.